Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: poznać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Muzyka.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla nią. W sumie to 5 twarzy, 5 twarzy. Pięć twarzy, pokażę ci to, o czym marzysz. Ona chce malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Pośle ją na wybiegi, lens, jak i też żadne zakazy. By te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie 5 dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dzień w Ostrzeszowie zacznie się z przewagą chmur, ale słońce nie zniknie na dobę. Temperatura rano skoczy do 17 kresek. W ciągu dnia zrobi się cieplej, bo słupki rtęci pokażą aż 27 stopni. Wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragiczny wypadek w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Jednego z górników pracujących w przodku przygniotła bryła kamienia. Mimo udzielonej pomocy przez lekarza nie udało się go uratować. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, mówi reporterowi Eski Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski ogłosił właśnie nowy skład rady. Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
3: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
4: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
3: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Hirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
2: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrójce w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały wczoraj

0: Wtorek dzisiaj, dzień wędkarza.
1: Ojej!
0: No i wiesz co? Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to bym właśnie na rybki pojechał sobie, o.
1: Ja do Sopotu. Ojej, nawet na jeden dzień tak pochodzić boso po plaży.
0: Janki na przykład na próbę właśnie nie przyszedł na nasze pierwsze wejście.
1: A wy co byście zrobili, gdybyście nie musieli dzisiaj pracować?
0: No to 664-402-302 i messengerowe bla bla bla. Gdybym nie musiał dzisiaj iść do pracy, to...
2: Ludzie, kochani, tacy, coście tacy smutni. Przecie jedziecie do pracy.

0: Tak, to prawda. Dzisiaj troszkę dłużej poleżałem w wannie z kawą. Kawa wylewała mi się z każdej dziurki.
1: Ale ty się po prostu dopasowujesz...
2: Chyba nie chciałam tego wiedzieć.
1: ...do pytania dzisiejszego. Jesteś idealnie spasowany z tepantem. Gdybym nie musiał iść do pracy i no teraz możesz przetestować, jak jest
0: poleżał
1: w pracy,
0: dłużej
1: jak jest
0: tak w wannie. Ale kiedyś rzeczywiście, kurczę, nie miałem jeszcze okazji, może będzie kiedyś, żeby tak wykąpać się, no bo fusty, prawda, używa się na ciało, prawda, i to jest takie bardzo zdrowe.
2: Do peelingu.
0: Do peelingu.
2: Ale to nie znaczy, że masz w tym leżeć.
0: Tak?
2: Wiesz, gdzie ci to powchodzi? Jaki?
0: No dobra,
2: gorzej niż piasek na plaży.
0: Wtedy to się będzie nazywało
2: nie pytaj, skąd wiem. Słuchajcie, dzisiaj jest faktycznie dzień wędkarza, że mamy jednego pana, który lubi sobie moczyć kija, to zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do pracy, więc dajcie znać na naszym meskowym messengerze lub na 664-402-302 i my powiemy dzień dobry.
3: Hej, gdybym dzisiaj nie musiał iść do pracy, to na pewno w domu by się znalazło coś do zrobienia.
2: Yeah. To jest jakaś taka magiczna przestrzeń, która po prostu jest w stanie zastać każdy czas.
1: Nawet nie jesteś w pracy, ale i tak jesteś w pracy, bo w domu pracujesz. Halo, dzień dobry.
4: Manko Eska, gdybym dzisiaj miał nie iść do pracy, to świętowałbym dzień wędkarza, położył się i leżał z pławikiem do góry. Pozdrawiam.
5: Szczupak jest król wód, tak jak lew jest król dżungli.
6: Kama i Wiktor.
1: Dajcie znać, co byście robili, gdyby dzisiaj nie trzeba było iść do roboty.
0: Z pławikiem do góry?
1: Mhm.
0: Czyli że co?
2: Wiktor ci pokaże za momencik spławik.
0: A ja już widziałem.

0: Jesteś, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Nasza ulubiona komentatorka życia społeczno-polityczno-celebryckiego. Witamy, Jadziu.
1: Witam.
0: Jadziu, dzień dobry. No witamy, dzień dobry oczywiście. Jak się masz, dobrze?
1: Dobrze.
0: No dobra, no to przeglądamy, patrzymy, co tam się dzieje.
3: Tak, tym bardziej, że media piszą o aptecznej drożyźnie. Po cichu przez ostatnie 6 miesięcy drastycznie podrożały ceny leków, zarówno tych w pełni płatnych, jak i tych częściowo refundowanych, więc skok cenowy odczuwają wszyscy na czele z emerytami.
2: Tak piszą gazety. Co ty na to?
1: Mam na to radę.
3: Jaką?
1: Nie chorować.
3: A, to napisałam,
0: to
3: dziękuję.
0: Jest ładne.
2: Bardzo dobra rada, wujku, dobra rada.
0: To dziękujemy, zapraszamy kolejną osobę.
3: Pani Jadzi.
1: Tak.
2: Słuchajcie, to jeszcze jest jeden news prosto z działu pogoda, bo podobno nowe, najnowsze, najaktualniejsze modele są bezlitosne. W najbliższy weekend z prawdopodobieństwem, jak czytam, sięgającym 70%, temperatury na zachodzie Polski mogą oscylować, uwaga, trzymajcie się,
0: no. Mamy.
2: Między 35 a 40 stopni Celsjusza.
0: W cieniu, uwaga, w cieniu, to jest naprawdę, uwaga, uwaga, uwaga.
1: Boże, pustynia. Kiedyś się mówiło, nie siadaj, bo wilka dostaniesz.
3: A teraz?
0: No.
1: Nie siadaj, bo będą jajka sadzone.
4: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
3: Janki, wyciągnij proszę te rączki spod stołu, dobra?
0: Ja? Proszę nie patrzeć.

0: Była lipa o treningu. A panowie trenują teraz na Mistrzostwach Świata.
1: Daj tego pilota, to wam wezmę i przełączę.
2: Nie
1: bo
2: przełączę
1: w tym momencie
2: kanału,
1: trwa mecz.
2: Jesteśmy na bieżąco. Kto teraz gra?
0: Jordania-Algeria to jest mecz, na który czekałeś całe życie.
2: Jordania-Algeria? To właśnie z ciekawości kuchnijmy dalej. To tam się będzie działo, ale wczoraj Messi znowu przywalił. No było naprawdę dobrze.
1: Za momencik Marcin Procki oczywiście o tym, co się dzieje na Mundialu. Natomiast mam dla was, panowie, złą wiadomość.
2: Poprosimy.
1: Jak się okazuje, my nie mamy tego kanału, nie możecie oglądać meczów.
0: Brak sygnału satelitarnego.
2: I bardzo dobrze.
3: I Wiktor.
0: No i nie dowiem się, no czy Algieria, czy Jordania.
1: Dowiesz się od Marcina Prockiego.
2: Marcin, dawaj.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
13: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się z temperaturą około 18 kresek, a słońce będzie nieco skryte za chmurami. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, osiągając nawet 27 stopni. Zapowiada się więc ciepły dzień, choć niebo może być częściowo zachmurzone.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. To w małopolskim Smęgorzowie. Droga krajowa nr 73 pomiędzy Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest teraz zablokowana. Służby wyznaczyły tam objazd drogami lokalnymi. A po burzach na Podkarpaciu 70 interwencji strażaków. W Stalowej Woli zalane zostały niektóre ulice, pomieszczenia huty i ZUS-u. Sytuacja jest już opanowana, przekazały wojewódzkie służby.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która wygrała 2-0 z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został też samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest także Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordanii z Algierią. A ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Markéta Vondrousova została zawieszona na 4 lata, a to kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
7: Ale wynik, jaki jest wynik w tym meczu na szczycie?
4: 1-0 dla Jordanii, to w meczu z Algierią.
8: Nie mogliśmy żyć, dziękujemy!
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Jankes, Kama.
10: Kama i Wiktor.
9: W radiu SK.
7: No dobrze. Wracamy do gry, 6.31.
11: Z pławikami do góry mówimy wam dzień dobry, bo dzisiaj jest dzień wędkarza i zastanawiamy się, co byście robili, gdybyście nie musieli iść do roboty.
12: Gdybym nie musiała iść dzisiaj do pracy, to jechałabym tak jak teraz do mechanika, bo coś szoruje mi w aucie. I chyba czekają mi klocki do wymiany. Pozdrawiam.
7: No to puśćcie wodze fantazji. Co byście robili, gdyby nie było dzisiaj pracy?
13: Ale to by się podobało. Co tam pani z tym samochodem? Coś mi szoruje.
7: Olej. A, no to olałam.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę pana, 38 po 6.
2: Kamara zatrudniła się jako zegarynka.
0: No.
2: Gdybyście dzisiaj nie byli
0: ja
2: w pracy,
0: to... Ja bym dzwonił do takiej zegarynki co chwilę.
2: A dzisiaj o pracy rozmawiamy, o tej, do której nie poszliśmy i mam informację o tym, że jednak liczy się w Polsce fach w ręku, słuchajcie.
0: Mhm. No i kto na przykład mógłby dużo zarobić?
2: Na rynku pracy w Polsce dobry elektryk, patrzę na ciebie, Janki.
0: Bo ja jestem z zawodu elektrykiem. Dzień dobry, ile ja u pana zarobię?
2: 26 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ojejku, to ja chętnie przyjdę, bo w radiu mam mniej.
2: Okazuje się, że warto też być kamieniarzem. 25 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Nieźle, nieźle.
2: Mechanik samochodowy, 23 tysiące złotych.
1: Mówisz, no. Jakie zawody mogą liczyć na wysokie zarobki. No, ciekawe, że nie wspominają, już bardzo kosztowny może być także zawód miłosny. Kama
3: i Wiktor. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

0: Radio.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.

0: Janki, ty znasz hiszpański, o co im chodzi, bo coś tu wołają do nas.
1: Że urodziny teraz u nas.
0: A, to o to chodzi. Kama tak. Gotowa?
2: Tak.
3: Marta.
0: Budzi
1: to właśnie, to jest takim głosem właśnie Kama występuje w Toy Story 5. Mniej więcej. Polecamy, zapraszamy do kina. A teraz Marta, która dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: To już podobno ostatnie takie, ostatnie z dwójką z przodu. Wiemy, że się kobietom wieku nie wypomina, więc powiedzmy to oficjalnie 29 urodziny.
2: 28 miałaś wczoraj, dzisiaj już 29. Muszę przyznać, że te 29 lat temu, z racji tego, że się urodziłaś w Dzień Ojca, to ty niezły prezent tacie zrobiłaś. O.
4: A, to prawda, ale uwaga, nieprawdą jest to, że 29 to są 28.
0: Okej, dobra, czyli jednak
1: mamy dobrych informatorów, tak,
0: dobra,
1: wszystko się zgadza. Tak. Martula, czym ty się zajmujesz na co dzień?
4: Jestem logopedką.
1: O, jak od razu tutaj wyraźni powiedzmy, że to są twoje urodziny. No dobra, plan na dzisiaj jakiś jest konkretny?
4: W sumie to mnie obudziliście. Wzięłam sobie dzisiaj urlop, więc planuję po prostu celebrować ten dzień, pójść na siłownię, zjeść jakieś pyszne ciacho i wypić kawkę.
2: Jejku, to jest plan idealny.
1: No, wspaniale. Dorzucamy się do tego ciacha. Mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
4: O! Super, bardzo dziękuję.
0: Sama zdecydujesz, czy kupić za to ciastko, czy może dorzucić do kolejnego karnetu na siłownię.
4: Oba pomysły są świetne.
1: 28 lat. Ja też kiedyś miałem 28 lat.
2: I włosy wtedy miałeś. No.
1: Teraz mi zostało tylko na rękach, ale no dobrze. Martunka, czego tobie życzyć jeszcze powiedz?
4: Myślę, że zdrowia. Resztę ogarnę.
1: Zdrowie.
2: Wysyłamy w takim razie pocztą. Ściskamy cię bardzo mocno. Trzymaj się wszystkiego najlepszego i stola!

0: Cały czas zerkamy na telewizor. Piłkarze Jordanii i Algierii są właśnie w pracy i Algieria wygrywa 2-1.
1: 2-1 rzeczywiście, ale grają biało-czerwoni. Może sobie oglądać i jakby nasi prawi byli w
2: robocie. Więc jeśli nie jesteście w pracy, to oglądajcie oczywiście piłkę, ale może macie jeszcze inne pomysły.
3: Gdybym dzisiaj nie poszedł do pracy, to pewnie w domu by żona wymyśliła pracę. Także idźmy do pracy. Po co się męczyć w domu? Kama i
0: Wiktor. A wy, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie byli w robocie?
4: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Vilaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate. 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W moim mieście pada deszcz.
14: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś rano w Ostrzeszowie będzie umiarkowanie z temperaturą około 18 kresek. Niebo pokryje pełne zachmurzenie, więc słońca raczej nie zobaczymy. Po południu zrobi się cieplej. Termometry pokażą nawet 27 stopni. Wiatr będzie łagodny, bez opadów.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przejazd wody Myra Załęskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Załęski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazuje, że strona ukraińska przeciągała sprawę rozmowy prezydenta obu krajów.
3: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
2: A na konferencję w Gdańsku zaproszenia nie otrzymał Karol Nawrocki. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki, ucierpiał też sąsiedni Poronin.
4: No takim przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
5: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice.
2: A na miejscu z mieszkańcami, lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Dziś

0: Z nas leci dzisiaj do roboty, ale gdyby nie trzeba było, to...
1: Mhm. Oj, gdybym dzisiaj nie szła do pracy, to leżałabym pupką na plaży.
2: Ja bym powiedziała, że to jest fantastyczny pomysł. Zapiszmy go, a potem zrealizujmy.
3: Witam was, jestem w Stegnie na plaży. Cześć.
4: Cześć, na plaży jestem w Stegnie. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Ostrzeszów.
2: Jakbym dzisiaj nie pracował, to najpierw radio SK, a później deska w rękę i na dach. Sam się dach nie podeskuje. Miłego dnia.

0: No teraz ty przetłumacz, papa ute.
1: To są życzenia dla ojców. Papa ute!
0: Dzisiaj!
1: Dzień papy dzisiaj w kalendarzu.
0: No to pozdrowienia dla waszych dachów. Niech tam wszystko im się pięknie, dobrze wiedzie.
1: Oczywiście, że o was też pamiętamy. Wy też pamiętajcie, wykręćcie numer i złóżcie życzenia. Albo udajcie się osobiście najlepiej. 10 minut po 7.
0: Słuchajcie, fajny news ze stolicy. Panie i panowie, policjanci z Warszawy zatrzymali 25-latka, który z mieszkania znajomych ukradł telewizor 65-calowy. Ciekawe, gdzie go schował. No taki długi. Ledwo do metra z tym telewizorem wszedł.
2: A czemu on to zrobił?
0: No w rozmowie z policjantami stwierdził, że... Panowie, ja się szykowałem na mundial, nie mogłem wytrzymać. Czego nie rozumiecie?
2: Ej, ale teraz na własne oczy zobaczy karne. Brawo.

0: imprezowy kawałek prosto z Malagi, z naszego odlotu ściśle tajnego, ale Sławek Peszko by się bawił przy tym.
1: No dobra, wracamy do jakże wyjątkowej akcji pod tytułem SK Karniaki Cup. Wielki finał na PGE Narodowym 4 lipca, czyli już wkrótce.
2: Dołączajcie oczywiście na sk.pl do naszej ekipy, a następnie my będziemy dzwonić. Tym bardziej, że nasza ekipa ma już całkiem kilku fajnych szczęśliwców. Jest Krystian, Julia, Tomek oraz Michał. No i tym razem próbuje dołączyć do naszej ekipy Martyna.
0: Dzień dobry.
1: Jesteś Martynka?
3: Cześć.
1: No, dobrze, proszę wyjść z tej ławki rezerwowych, no kompletujemy. Możliwe, że będziesz napastniczką na naszym spotkaniu 4 lipca.
0: Ale właśnie, dlaczego to ty jesteś dobrą osobą do tej gry? Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać na Narodowy i postawić zaraz obok Sławka Peszko?
3: Myślę, że może nawet nie tyle ja, a mój kochany, wspaniały dziadek.
2: O, a dziadek jest fanem piłki nożnej?
3: Ogromnym, odkąd pamiętam, więc on bardzo zaciekle, odkąd ja pamiętam, próbuje mi wytłumaczyć, czym jest spalony.
1: O, dziadek tutaj szczeka aż z radości, bardzo dobrze. No ale już wiesz w końcu, jak to jestem spalonym, czy nie?
3: Oj, chyba musi mi jeszcze raz wytłumaczyć.
1: Bardzo dobrze, nie ma problemu, Sławek, dziadek zawsze jest.
2: Może Sławek Peszko wytłumaczy to lepiej.
3: A może w końcu profesjonalista.
0: Wygwizdane jedno słowo Sławka. Tak jest.
1: No tak.
0: U nas na stronie ta zagadka się pojawiła. Mm-hmm. To wszystko krąży. No i za chwilę usłyszysz właśnie to zdanie z tym brakującym wygwizdanym słowem i będziesz miała 3 sekundy na swoje. Jeżeli wszystko będzie się zgadzało, to wygrywasz. Jesteś gotowa?
3: Gotowa.
0: No to uwaga. Sławku, dawaj!
4: Mój największy przeciwnik w życiu to...
3: alkohol.
2: Co ciekawe, my za anteną obstawialiśmy dosyć podobnie, ale to niestety nie jest dobre słowo. Ale spokojnie, dostajesz od nas 100, tak na co tylko będziesz chciała.
0: Pamiętaj, Sławek to jest bezpośredni gość, ale nie aż tak.
3: No, spodziewałabym się tego po nim akurat.
1: No dobrze, mamy to, ale dziękujemy. Przemiło było ciebie usłyszeć. Proszę pozdrowić dziadka. Jak ma dziadek na imię?
3: Tadeusz.
2: Panie Tadeuszu, proszę Martynkę przytulić. Martyna na pewno za tą 100 zabierze na lody, ciastko czy na cokolwiek innego. Natomiast wy, jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do naszej ekipy i zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych, no to zapraszamy na sk.pl. Tam można się zgłosić do SK Karniaki Cup. SK Karniaki Cup.

0: Panie i panowie, mamy Oscara! Brawo! Brawo, brawo, brawo!
1: And the Oscars goes to Radio SK.
0: Zgadza się, Oscar Cemrzy i 25 minut po godzinie 7.
2: A za momencik Marcin Procki będzie mówił o rankingu uczelni wyższych. Ja co prawda uważam, że Wiktor zaliczył prawie wszystkie w tym kraju, ale to nie będzie jego prywatny ranking, tylko ranking taki, wiecie, oficjalny.
1: Mm-hmm. Ciekawe, na którym ULB.
0: ULB?
1: Uniwersytet Lansu i Bansu. Young Youngers.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
0: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: przez aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się przyjemnie. Termometry pokażą około 20 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę słońca i chmur. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać będzie się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: 7.30, zaczynamy. Skanius, Marcin Procki. Zapraszam. Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC w Białym Domu. Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę. Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już 5 osobom. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński zdobyły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu uczelni Perspektywy. Wśród uczelni zawodowych zwyciężyła Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Z kolei wśród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscu ponownie znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Argentyna, Francja i Norwegia to kolejne reprezentacje z awansem do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Do ich wygranej przyłożyli się liderzy drużyn. Dwa gole dla trójkolorowych w meczu z Irakiem zdobył Kylian Mbappé. Skuteczny był też Leo Messi. Argentyńczyk w meczu z Austrią także zdobył dwa gole i został najlepszym strzelcem w historii mundialu. Do kolejnej wygranej poprowadził za to Norwegów Erling Haaland. Norwegia 3-2 wygrała z Senegalem, a napastnik strzelił dwa gole.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
8: Hej, hej, tu wtorek, 23 czerwca, no i już 7.32, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
9: No i gdyby nie praca, gdyby nie robota, to co?
10: Gdyby nie to, że trzeba chodzić do pracy, to codziennie byłbym nad wodą i moczył kija.
11: No wiesz, można również pracować jako ratownik medyczny i moczyć sobie, co tam człowiek sobie chce.
8: Ale czekaj, weź mi to wytłumacz.
12: Ja też właśnie dziś się zgubiłem.
8: To może muzyka teraz.

Cześć, jakbym dzisiaj nie musiała iść do pracy, to pewnie pojechałabym na jakąś plażę. Tak po prostu się pobyczyć i poupalać. Bo w końcu prawie są już wakacje, nie?

0: chyba się nie obrazi. Teddy Swims, jak dziś wyjątkowo w ten jeden dzień nazwiemy go Daddy Swims. Daddy Swims i Mr. Know It All.
1: Rzeczywiście dzisiaj dzień ojca, 20 dzień czerwca. To jest nasz dzień, Wiktorku.
2: 100 lat, 100 lat, mama patrzy na nas.
3: Ja nie jestem waszą córką, a wy nie jesteście moimi daddy. Tak, tylko ustalmy na wszelki wypadek.
1: A gdybyś mogła dać nam prezent, co byś nam dała?
3: Cukier. Święty spokój.
1: No, ale ja bym poszedł dalej. Zapytajmy, będziemy podpowiadać też innym osobom o jakieś takie nietypowe prezenty dla ojców na dzień taty.
0: To może ktoś już teraz w telefonie. Dzień dobry.
4: Wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców. W tym najbardziej dla mojego daty. Moim prezentem dla ciebie, mój drogi, jest to, że kolejny rok nie musisz płacić za moje wesele. Wszystkiego najlepszego!
3: Kochana córeczka, no.
1: Kochana, wspaniała.
3: Dajcie znać, jaki nietypowy prezent można sprawić waszemu tacie. 664-402-302 lub eskowy messenger czeka.
5: Jankes i Wiktor.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: 50 to najwyższa pora odpalić nosela. Skoro wakacje przed nami, to nosel będzie się zastanawiał, czy dzieci w Egipcie mogą być?
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powie. Mam tam trzy osoby dorosłe, dwójka dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Okay. Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
2: pani, ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu nie.
3: Dobrze, dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
3: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby, jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian.
2: Rozumiem, nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: No to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię?
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no jakoś dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać pokój, no to dzieci dam do bawialni, proste jest mocno, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
3: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować, proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Patryk, dokonasz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co ci zrobię.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na SK.
6: Co mu zrobi? Jak myślicie, co mu zrobi?
0: No jak to co? Zawinie folię malarską.
6: Jejkuś. Najważniejsze dla nosela jest zadowolenie klienta.

0: Małżonka śpiewa, że 4 minutki do godziny 8, no i że dzisiaj dzień ojca.
1: Dokładnie to śpiewa.
2: Za momencik po godzinie 8 będzie 5 słów, 5 stów, więc uwaga, zbieramy już ekipę. Przypominamy, to jest taka zabawa, w której musicie dostać 500 zł za każde dobre skojarzenie, nasze z waszym skojarzeniem, do słowa, które dostaniecie od nas.
1: Tak jest, wysyłacie numer telefonu na Messengerze, Błagaj za chwilę będzie robił research, no i coś jeszcze, co przyciągnie jego wzrok. Co tam jeszcze oprócz numeru?
3: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ojca, tak. A wyślijcie zdjęcie nam czegoś starego.
0: O, były pozdrowienia na antenie Radia SK dla mnie, dziękuję bardzo.
1: Numer telefonu i coś starego, co przyciągnie wzrok Bogaja. Gramy zaraz po 8.
4: 5 słów, 5 stów.
1: Reklama.
5: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Burmistrz Nowogardu, Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
0: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: W Ostrzeszowie dziś zapowiada się w większości pochmurnie, ale słońce też się pojawi. Temperatura osiągnie 20 kresek, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu zrobi się naprawdę ciepło, bo słupki rtęci wzrosną do 27 stopni. Idealna pogoda na relaks.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez lekarza, a drugie śledztwo dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: A przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze czy prezydent Warszawy. Cztery osoby trafiły do szpitala, teraz nowe informacje z małopolskiego Smęgorzowa. Nad ranem zderzyły się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
4: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
2: Informuje Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Noc rekordów na piłkarskich mistrzostwach świata. W rolach głównych strzelcy wyborowi. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwie bramki strzelił Erling Haaland. Wyczyn Norwega został jednak szybko przyćmiony, bo swoje mecze wygrała również Francja i Argentyna.
5: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Goni go Francuz Kylian Mbappe, który w nocy również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: SK Ostrzeszów News.
6: Basia Żurlewsko-Lejnik miał blisko 1,5 promila alkoholu w

0: dajemy 5 stów za 5 słów. No jeśli idealnie pokroją się z tym, co powie słuchacz i z tym, co powie ktoś z nas.
1: Dzisiaj jest z nami albo Alicja, albo Kinga. Kinga Alicja, tak miałaś napisane u siebie na Facebooku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kinga.
0: Niech Kinga będzie Kinga. I bardzo dobrze.
3: Kinga, przyznaj się, co wysłałaś do Bogaja?
2: Licznik mojego auta służbowego.
1: Bo była prośba, abyśmy dostali coś starego. Jak bardzo on jest stary?
2: 1999 rok.
1: A ile ma kilometrów?
2: 5 milionów.
0: 5 milionów przebiegu?
4: To chyba na stare.
0: To chyba ani razu nie był przekręcany. Ale naprawdę?
2: Nie. No, jak widziałeś.
0: 5 milionów kilometrów?
1: Bogaj, naprawdę, tam jest na zdjęciu tyle?
4: Ja widzę 681 tysięcy.
1: To niedaleko, to prawie 5 milionów.
3: Czepiacie się, jeżeli Kinga dobrze mówi, że 5 milionów, no, to 5 milionów. Dobra, i nie dyskutuj dobra, bardzo cię, proszę.
2: Dobra.
3: Dokładnie, no. No dobrze. Kinga, kochana, nasza zabawa 5 słów, 5 stów polega na tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów i będziesz musiała podać swoje własne skojarzenia. Ale wcześniej będziesz musiała wybrać jedną osobę, Jankesa, Wiktora, ewentualnie mnie, która opuści studio i będzie musiała odgadnąć, jakie skojarzenia ty podałaś. Czy jesteś na to gotowa?
2: Dobrze.
3: Kinga, kogo wybierasz?
1: Dawaj, wybieraj.
0: Kama uwielbia. Później ten stres do połączenia się z wami. Kama, dziękujemy ci bardzo. No. Proszę opuścić studio.
3: Z okazji Dnia Ojca, panowie, zapewniłam wam taki prezent, że nie musicie się dzisiaj stresować. Ale Kinga, poznajmy się w takim razie trochę lepiej. Powiedz mi, czym ty się na co dzień zajmujesz?
2: Jestem samochodami ciężarowymi.
1: Kierowniczka, kierowczyni.
3: I co więcej, ona wie, ile to jest 5 metrów. No dobra, a co lubisz robić po pracy?
2: Różnie. Ryby, straż pożarna.
3: Kurde, cały czas mam wrażenie, że jednak powinnaś Wiktora była wybrać, wiesz, do
1: jakie
3: tego.
1: Piękne zainteresowanie. Ryby i straż pożarna.
0: Niebywałe, no. Ja przy okazji OSP pozdrawiam wszystkich z OSP. Coś tu do niego.
1: A ja pozdrawiam szczupaki.
3: No to ostatnie pytanie, co lubisz najbardziej jeść?
2: Mięso. W każdej postaci.
3: No dobra, to ja postaram się odpalić w sobie tryb Wiktora w głowie i wychodzę ze studia. Trzymaj się, życzę ci powodzenia. Pamiętaj, im prościej, tym lepiej.
0: Dobra, Kama wychodzi ze studia. Za chwilę pojawią się słowa. Będziesz musiała szybko skojarzyć, powiedzieć, no, co czujesz. No i zobaczymy, jak pójdzie Kamie. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej stów, a dokładnie nawet 5 stów. Za 5 słów.
1: Twoje pierwsze słowo to Messi. Ten piłkarz Messi.
2: Piłkarz.
1: Oj, o, właśnie. Pierwsze skojarzenie piłkarz.
0: No i to mi się podoba konkretnie. No dobra, lećmy dalej.
1: Wakacje.
2: Plaża.
1: Wakacje to plaża, oczywiście.
0: Lećmy dalej. Spacer.
2: Chodnik.
1: Jeszcze raz.
2: Chodnik.
1: Chodnik.
4: Chodnik.
2: Chodnik. Chodnik.
1: No właśnie, no tak, oczywiście.
4: Znowu cię słyszymy, kochana.
1: Chodnik do chodzenia, do spacerowania. Uwaga, kolejne słowo to kanapka.
2: Śniadanie.
1: Śniadanie, kanapka. Kurczę, dobre te skojarzenia, po prostu fajne. Uwaga.
0: I ostatnie, parawan.
2: Muszę być wakacje, na plaży.
1: No to który wyraz wybierasz?
2: Na plaży.
0: No, jedno
1: to
0: jeden
1: może,
0: wyraz.
1: To może zapiszmy plaża po prostu.
0: Plaża, co? Tak?
2: Plaża, tak.
1: Dobra, wszystko mamy. Słuchaj, rozłączamy się na chwilę, gramy i zaraz wracamy, oby tylko Kama miała te same skojarzenia, co ty.

0: Destiny. Rihanna w Radiu SK. 20 minut po godzinie 8. Wracamy do... 5 słów. No dobra, szybciutko, Kinga z nami.
1: Dzień dobry, witamy ponownie.
2: Cześć.
1: Kinga, przypominamy, że na Messiego powiedziałaś piłkarz i to jest fajne, proste. Liczymy, że Kama zgadnie.
0: Lećmy dalej. Wakacje, plaża, spacer, chodnik, kanapka, śniadanie.
1: I na końcu pojawił się parawan i okazało się, że on stoi na plaży i plaża to jest twój wyraz. Wołamy Kamę do studia?
0: Chodź, Kamdzia.
1: Chodź.
0: Kama, jakaś szczęśliwa. Kama zawsze stresuje się, że słuchaczka zgarnie niewiele kasy, ale spokojnie, spokojnie.
3: Przez was.
1: Dobra,
3: kiedyś.
1: Słuchajcie, gramy w takim razie. Kama, pierwszy wyraz, który Kinga już ma dopasowany, to Messi.
0: Mhm.
1: Co ty myślisz sobie na ten temat, co to może być?
3: Dobra, powiedz mi, Kinga, podpowiedź, czy to jest bardziej ta gra, czy to jest bardziej to, co się teraz dzieje?
2: Ja się biegałam po boisku.
3: Czyli piłka nożna.
2: Nie, niestety.
1: Ten wyraz to po prostu piłkarz był.
0: Piłkarz. Kama chciała sobie pomóc, no i dziewczyny sobie pomogły. Gratulujemy.
1: Pierwsza stuwa stracona. Słuchaj, no to druga opcja. Wakacje.
0: Wakacje, Kamdzia.
2: Tam, gdzie jest dużo piasku.
3: Plaża. Ale żeby była jasność, przed podpowiedzią też o tym pomyślałam.
1: Pamiętaj, żeby aż tak wprost nie podpowiadać.
3: Ale to nie
0: dostaniesz czerwoną kartkę i już wylecisz z boiska.
1: Uwaga.
0: Lećmy dalej.
1: Kolejny wyraz.
0: Trzeci wyraz. Spacer.
2: Dużo.
3: Nie
2: tak przy ulicach.
0: Kinga, jesteśmy coraz większymi fanami twojej osoby.
3: Ale tutaj praktycznie nic nie słychać, Kinga strasznie przerywa.
1: Ale bardzo dobrze, tyle ile powiedziała mogła, tyle ile usłyszałaś mogłaś.
3: Właśnie jestem w tym, że nic nie usłyszałam, to jest najgorsze.
2: Przy ulicy, duże mieście.
0: Jezus Maria, ludzie.
3: Park!
1: Nie.
3: A co?
1: Chodnik!
3: Jejku, myślałam o tym.
1: Cały czas jesteśmy przy pierwszej stówie, uwaga.
0: Dobra, Kinga, możesz odpowiadać.
1: Uwaga, czwarty wyraz to kanapka.
3: Czy to będzie kanapka z czymś?
2: Nie, wiesz co, z rana to jest. Z rana, pierwszy posiłek.
3: Śniadanie.
1: Dobrze! Zaliczone i ostatnia szansa.
0: Okej. Ostatnie słowo.
1: Ostatnie słowo to parawan.
2: Mm-hmm.
1: Czekaj, Kinga.
2: To już było dzisiaj.
3: Że plaża. Dobrze. Dobrze. Plaża? Dobrze. Dobrze, Kinga, dobrze.
1: Dobrze.
0: Trzy stówy.
1: Powiedziałbym, że z Bożą pomocą, ale z własną pomocą.
3: Dużo piasku, dużo pieniędzy dla ciebie, dużo złotówek. Kinga, bardzo się cieszę, gratuluję w takim razie. Jakie plany na wakacje?
2: No, Bieszczady.
3: Super.
0: Ach,
3: super,
0: Bieszczada.
3: Że nie plaża, bo się tego spodziewałam. 5 słów, 5 stów.
1: Tak a propos, słuchajcie, tych przygotowań do lata, to ono już stygnie i o tym Kuba właśnie.
0: Bardzo dobrze, czyli mój synek i mój synek. Ja, ale się cieszę bardzo.

0: Tato, dzisiaj tato.
1: Ciekawe, czy Grzegorz Lato oglądał dzisiaj mecze z samego rana.
0: Daj spokój, tato.
2: Kocham, jak te wasze umysły pracują lub nie pracują, w zależności od tego, do którego ucha się przyłoży.
1: Za chwilę do pracy weźmie się Marcin Procki. Newsy przed nami.
3: Jankę

0: Reklama.
1: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
2: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: W Ostrzeszowie zapowiada się przyjemny dzień. Rano słońce będzie przebijać się przez chmury, a temperatura osiągnie 21 kresek. Wiatr północny, ale lekki, więc nie przeszkodzi. Po południu zrobi się cieplej, termometry pokażą nawet 27 stopni.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trzech lekarzy z Wielkopolski pod lupą ZUS-u. W minionym roku wystawili ponad 56 tysięcy zwolnień lekarskich. Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie pięciokrotnie. Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują dwa 8-godzinne spotkania. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym szkoleniowcem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został właśnie Tomasberg.
11: Jan Jankers, Kama i Wiktor.
12: Dzień dobry, chciałoby się powiedzieć, i tak też mówimy.
13: Dzień dobry, złote myśli tatusiowe się pojawiły.
14: Pamiętaj, mamusiu masz tylko jedną, a tatusiów możesz mieć wielu.
13: Nie wiesz. Dziękujemy za wspaniałe życzenia. Kochamy was, dziewczyny.
12: Oh, daddy.
13: Dawidów może być wielu, ale Podsiadło jest tylko jeden.
15: Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, proszę państwa.
13: 32 po 8. Jest!

0: 7, pięknie dojechaliśmy do 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Jak już wiemy od jakiegoś czasu, Polska jest potęgą kosmiczną. Oczywiście. Wysyłamy pierogi w kosmos oraz inne ciekawostki. No i oczywiście ludzi też wysyłamy w kosmos.
0: Pozdrowienia dla Sławosza oczywiście przy okazji.
1: Zdecydowanie. No i sytuacja jest taka, że z racji tego, że jesteśmy naprawdę kosmiczną potęgą, będzie u nas najprawdopodobniej Europejska Agencja Kosmiczna. Nie
0: siedziba,
1: do końca
0: w sensie
1: jeszcze wiadomo gdzie.
0: Oddział.
1: Będzie albo w Krakowie, albo w Warszawie. No i na razie tak kombinują.
2: Ja bym do walki jeszcze o to miejsce dołączył Międzyzdroje.
1: Czemu?
0: Międzyzdroje?
2: No przecież tam jest Aleja Gwiazd.
0: Ja byłem kiedyś w Międzyzdrojach z kumplami i polecieliśmy rakietą.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjazd.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
4: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście. Tatuśkowie się do nas odzywają, że świętują i bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Może dzisiaj dzień taty.
1: Tymczasem Britney Spears śpiewała Oops, I Did It Again i chyba tak samo mogą zawołać twórcy Toy Story 5, czyli filmu, w którym gramy.
0: A, no właśnie. Jesteśmy.
2: Toy Story 5 idzie po finansowy rekord i według danych zbranych przez takie firmy, które badają, ile ludzi poszło w trakcie pierwszego weekendu, to tylko na przykład w miniony weekend udało im się zarobić 310 milionów dolarów.
0: Rzeczywiście u nas w Polsce też niesamowite otwarcie. Wszyscy są zachwyceni. My też widzieliśmy siebie, słyszeliśmy, polecamy, zapraszamy.
1: No ale co wy się dziwicie, że film bije rekordy? No ludzie usłyszeli, że Jankę zgra pizzę w okularach, to się rzucili po bilety, nawet w Ameryce.
0: A wiecie, że w tej oryginalnej wersji gra Bad Bunny, tego właśnie tą pizzę w boksach?
1: To ja pole Jankesa, gdzie tam Bad Bunny? Kto to jest w ogóle?

0: Gorące dyskusje poza antenowe tu trwają. Kamil Nosel nas naszedł. Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Pytacie o ogórki, będą niebawem.
2: Kamil tak, ma swój ogródek i już tam się dzieje. Zielone pomidory. Nie przynoś zielonych, przynieś czerwone.
0: Kamil jest ojcem wszystkich warzyw.
1: Dziękuję!
0: Wszystkiego najlepszego, tatusiu!
1: Właśnie. To już? No,
0: tak!
1: A z kim?
0: No jak to z kim?
3: To znaczy, że największe buraki mówią do ciebie, tato.
0: Kamil ma dzieci z matką ziemią.
2: Właśnie. Jutro wpadajcie do nas, będziemy od 6, jutro środa, w pół do piątku.
0: Tak jest. I a propos jeszcze zamknięcia Dnia Ojca. Bardzo ważne pytanie związane z ojcem. Na pożegnanie.
4: Kto był ojcem
5: Apollo. O Jezus.
4: Jezus też nie. To Zeus.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja, on lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
16: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
17: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
18: W moim mieście pada deszcz.
19: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
1: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się ciekawie. Słońce będzie walczyć z ciemnymi chmurami, a termometry pokażą 21 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc spokojnie możecie cieszyć się przyjemnym dniem.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek autobusu z osobówką na ekspresowej 8 w Łódzkiem. Do zderzenia doszło w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Autobus dopiero jechał po dzieci. W środku byli tylko kierowca i opiekunka. S8 w stronę Warszawy jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przejazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Jego wizyta z okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stanęła pod znakiem zapytania. A to po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem. Ma to związek z decyzją o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Nawrocki nie został zaproszony na konferencję, a Polskę ma reprezentować tam premier.
3: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
2: Mówi nam Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Do pałacu dotarł już order odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary. Tego spodziewają się w najbliższych tygodniach. Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się niszczycielska nawałnica, jaka wystąpiła 9 lat temu.
4: Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń, także patrząc na tamtą skalę cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
2: Przyznaje Król Smasz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a w najbliższych dniach mają utrzymywać się upały, a możliwe będą także gwałtowne burze.
5: SK Ostrzeszów News.
6: Asia Źródlewsko-Lejnik. Będzie koniec procesu. Dziś przed sądem w Ostrowie słuchani mają być prawdopodobnie ostatni już świadkowie w procesie w sprawie śmiertelnego wypadku w sylwestrową noc w tym mieście. Pijany kierowca zabił 37-latkę. Miał 2 promile i uciekł. Proces ruszył na początku maja. Oskarżonemu grozi kara od 5 do 20 lat więzienia. Zamiast siedzieć przed komputerem, można zajrzeć do strażackiej remizy. OSP w Mikstacie zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne zajęcia. Start już w tę sobotę, a w programie m.in. poznawanie sprzętu ratowniczego, pierwsza pomoc i strażackie ćwiczenia.
7: 2 minuty po godzinie 9:00. Hit na czasie grają dalej, to jest Radio SK. 3 dni zostały do rozpoczęcia wakacji, ale u nas czuć już lato. Tak wam gramy na dobry początek. Selena Gomez, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: 21 Pilots, 18 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Jest wtorek. Jeśli po przyjściu do pracy macie taki delikatny kryzys, to są dwie opcje. Możecie po pierwsze zrobić sobie dobrą kawę, najlepiej espresso, bo ono podobno pobudza najbardziej, i obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Tak, tak, tak, nie przesłyszeliście się, bo jak mówią eksperci, to poprawia produktywność. No ja dorzuciłabym do tego jeszcze hity na czasie. A takie będziemy wam za chwilę grać. Już za moment wracamy do was. Między innymi będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor.
1: Radio SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. W Brzoskwinie Luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Cały Żurek jest gotowy!
14: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
15: I po reklamie.

0: Sugar Babes, 39 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A dla wszystkich tych, którzy zapomnieli, to przypominam, dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli Dzień Ojca. I ja przychodzę do Was z pytaniem, jakie są kultowe teksty Waszych tatusiów. Dajcie znać na Messengerze Radio SK, czekam na Wasze głosówki i wiadomości i gram dalej. Kolejne hity na czasie już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was, a razem ze mną Kaśka Sochacka i Szum.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 10, po 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
9: Dajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas ciepły dzień. Przed południem termometry wskażą około 22 kresek, a niebo będzie raczej szare. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc możemy spodziewać się spokojnej aury.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
14: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Prawdopodobnie dziś przesłuchanie i zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany wczoraj, niedaleko miejsca zbrodni w Świętokrzyskiej Mierzawie. Policja szukała go 4 doby.
15: Standardowe procedury wymagają, żeby po zatrzymaniu podejrzany był poddany badaniu lekarskiemu i prokurator wtedy będzie podejmował decyzję, co dalej.
14: Mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach, a sąd zdecydował już o 2-tygodniowym areszcie dla mężczyzny. A zbliżają się tropikalne upały, termometry mają pokazać okolice 40 kreski. Najcieplej ma być w niedzielę i poniedziałek, a o te najnowsze prognozy synoptyków pytał reporterski Mateusz Gołębiewski.
16: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek.
14: 146 milionów złotych. Tyle ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało już umowę z wykonawcą, tłumaczy minister Dariusz Klimczak.
17: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
14: A prace przy budowie CPK mają ruszyć we wrześniu.
18: SK Ostrzeszów. Sport.
19: Wasze Żudewsko-Lejnik to będzie wielkie święto lekkiej atletyki w Ostrowie. Już w sobotę na stadionie przy Kusocińskiego odbędzie się ogólnopolski miting lekkoatletyczny. Pojawią się znakomici sportowcy z całej Polski, w tym ostrowscy medaliści lekkoatletycznej stali. Impreza wpisana jest do kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a wstęp dla kibiców będzie wolny. Start w sobotę o 11.30. Natomiast w czwartek w Kaliszu zagrają w kosza. Na boisku zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 odbędzie się turniej streetball, w którym wezmą udział amatorzy tej dyscypliny w wieku od 15 do 23 lat. Starty w czwartek o 16.
20: Dwie minuty po godzinie 10. Hit na czasie. Radio SK. 23 dzień czerwca. Przypominam, to także Dzień Ojca. Ja pytam was, jakie są kultowe teksty waszych tatusiów. I gram. Kolejne hity na czasie. Justin Bieber i Nicki Minaj. To na dobry początek. Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: 18 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity. Na czasie za nami Katy Perry, a przed nami wasze propozycje kultowych tekstów ojców. No to co, Basia się do nas odezwała jako pierwsza. Halo, halo, Basiu, jesteś?
1: Zawsze, kiedy się malowałam, jak byłam młodsza, nawet i teraz, zawsze się śmieję i mówi: córciu, najmłodsza, najdroższa, z małpy lalki nie zrobisz.
0: No i jako, że to ojciec, to te słowa uznajemy za bardzo żartobliwe, ale to jeszcze nie koniec. Adam się też do nas odezwał. Halo, Adamie.
2: Ja myślę, że każdy młody chłopak, który chciał kiedyś pomóc swojemu tacie, usłyszał taki tekst: daj mi to, bo będziemy z tym siedzieć do wieczora. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Ja bym do tego dorzuciła jeszcze: komu świecisz? Mi czy sobie? Radio
3: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak wyprzedaż, to w euro.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: I po reklamie.

0: голове та мелодія. Той нутик та інше собі.
1: Sanach i Melodia. 31,5 minuty po godzinie 10, a już teraz przyszedł czas na nowość.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to my przychodzimy do was z pewnym letniaczkiem. You Not Us, czyli niemiecki duet DJ-ski i Daddy DJ, francuski duet muzyczny, stworzyli wspólny numer Flipside. I my już teraz gramy wam go w ramach New Music Tydzień. Tak jest, właśnie. Gramy wam go już teraz, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nelly Furtado. Hit na czasie w Radiu SK. 22 minuty zostały do godziny 11, a my gramy dalej. Nie zatrzymujemy się, ale też pytamy was o wasze kultowe teksty, a bardziej waszych ojców z okazji Dnia Ojca, bo przypominam wszystkim tym, którzy jeszcze o tym nie pamiętają albo zapomnieli, że dzisiaj 23 dzień czerwca, czyli obchodzimy dzisiaj Dzień Taty. I Damian, nasz słuchacz Damian napisał: klasyk ojca to chyba Idź z tym do mamy. No, ciężko się nie zgodzić. Radio SK. Już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Bledka i Komu miałabym powiedzieć.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątek.

0: lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Alfarben, René Miller. Tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. Mundial trwa w najlepsze, a my cały czas kompletujemy kadrę SK Karniaki Cup. O poranku wygwizdane słowo próbowała odgadnąć Martyna, ale jak jej poszło, no to posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: alkohol.
3: To niestety nie jest dobre słowo.
0: Niestety nie udało się, ale po 11 będzie kolejna szansa, a ja mam dla was małą podpowiedź. Nikt go nie lubi, ale każdy go rano potrzebuje. Zgłoszenia wysyłajcie na sk.pl, tam wchodzicie w zakładkę SK Karniaki Cup. No i co? Liczymy na to, że po 11 się uda. A już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
6: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja. On lubi w technologię.
6: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo Ekarina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy cały Żurek jest gotowy?
12: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. Cztery sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: W Ostrzeszowie szykuje się ciepły dzień. Na niebie pojawią się ciemne chmury, ale termometry wskażą aż 24 stopnie. Po południu temperatura wzrośnie do 26 kresek. Wiatr będzie łagodny, a deszcz raczej nas ominie. Idealna pogoda na relaks w mieście.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Dochodzi 11, czas na Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody.
17: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze.
16: Mówi nam Marcin Gendel, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. A sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. To informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskuje o mediację. Na to zgodził się też Niedzielski. Algieria wygrała dziś 2-1 z Jordanią i jest w grze o awans z grupy J piłkarskich mistrzostw świata. A dziś spotkania w kolejnych grupach. W grupie K Portugalia. O 19 zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L Anglia o 22 zagra z Ganą, a po tym meczu Panama zmierzy się z Chorwacją.
18: SK Ostrzeszów News.
19: Zasia Żudlewsko-Lejnik przebudowa ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie coraz bliżej drogowcy. Na plac budowy wejdą 1 lipca.
20: Będzie obejmowała właśnie przebudowę jezdni oraz chodników. Termin zakończenia pracy z 16 października.
19: Mówi starosta ostrzeszowski Dariusz Świtoń, a pracę obejmą odcinek od Przemysłowej do Wieluńskiej. Jak wygląda życie zawodnika sportów walki? O tym opowie Tomek Przybylski. Spotkanie w ramach cyklu Przekroczyć granicę już dziś o 19 na Zamkowym Dziedzińcu w Ostrzeszowie. Wstęp jest wolny. Spotkanie odbywa się w ramach tegorocznych Dni Ziemi Ostrzeszowskiej.
0: półtorej minuty po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK, już za chwilę Somber i 12 to 12, czyli numer, który bardzo lubicie, ale za chwilę też możliwe, że skompletujemy kogoś do naszej ekipy SK Karniaki Cup. To jest ostatni moment, żeby się zgłaszać. Na sk.pl znajdziecie szczegóły. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Radio

0: Katy Perry, Firework. Tak, wam gramy 18 minut po godzinie 11, a już teraz sprawdzamy, czy mamy tutaj kolejnego zawodnika do SK Karniaki Cup.
1: SK Karniaki Cup.
0: O właśnie, a razem z nami jest Ola. Cześć, Olu.
2: Cześć, cześć.
0: No tutaj ewidentnie dajesz przykład, że dziewczyny się nie poddają i też chcą dołączyć do drużyny SK Karniaki Cup razem ze Sławkiem Peszko. Dlaczego właśnie ty postanowiłaś wysłać do nas zgłoszenie? Opowiadaj.
2: No to słuchajcie, kochani, jako fryzjerka doskonale wiem, że na boisku nie liczy się tylko celność strzałów, ale również perfekcyjna fryzura. Bo dobrze ułożone włosy może nie strzelą gola, ale zdecydowanie dają dużo do pewności siebie.
0: No dobrze, przekonałaś nas. To w takim razie sprawdźmy, czy ty znasz hasło i czy to się uda. A dokładnie jedno słowo. Ja puszczę ci zdanie z wygwizdanym słowem. Ty masz 3 sekundy, żeby to hasło odgadnąć. Dobrze? Jesteś gotowa?
2: Pewnie. Jestem gotowa.
0: Dobrze, to uwaga, uwaga. Nasłuchujemy i tam od razu włączy się czas.
3: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Budzik. Było słychać?
0: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
0: dla ciebie.
2: Powiem wam, przepraszam, że ci przerywam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo, więc fajnie, że się udało.
0: Tak jest, wielkie gratulacje dla ciebie,
2: bardzo
0: Olu.
2: Podchwytliwe.
0: 1000 złotych trafia w twoje ręce, a także udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym już 4 lipca, gdzie będziesz też mogła powalczyć o 10 000 złotych w konkursie karniaków.
2: Okej, okay, przy okazji kogoś uczesać, doskonale.
0: Tak jest.
2: Przyjemne z pożytecznym.
0: Jak najbardziej, dobrze wiedzieć, ekipa nam się zbiera coraz większa, więc super, super, że będziesz
2: fajnie
0: razem z nami. Dziękujemy
2: bardzo
0: ci bardzo.
2: Cieszę. Miłego dnia.
0: Trzymaj
2: dzięki
0: się,
2: wielkie.
0: Hej, cześć.
1: Hej. SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
1: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
12: Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening?
8: Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, 21 minut przed godziną 12 w Radiu SK. To są hity na czasie. Swoją drogą przypominam wam, że legendarne pasmo SK Live Remix powróciło co piątek od 20. Możecie posłuchać tam m.in. Estate of Trance. No to jest flagowy już program Armina van Buurena, emitowany od 25 lat w blisko 80 krajach. To w piątek po 20, a już teraz, już za chwilę, kolejne hity na czasie. M.in. Sanach i Daria Zawiało z numerem Eldorado.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Ale to jest dobre, ale to buja! No. A ze mną jest już tutaj Łukasz Zduńczyk, cześć!
1: No witam, letnia imprezka przed 12 we wtorek, marzyliśmy wszyscy o tym.
0: Tak, ja też będę słuchać i bujać głową albo nogą, jak tam wolicie. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Kinga Baryga, żegnam się i do usłyszenia!

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: W Ostrzeszowie zapowiada się ciepły dzień z temperaturą sięgającą 25 kresek. Słońce będzie kryło się za chmurami, ale nie zabraknie przyjemnych chwil na świeżym powietrzu. Wiatr umiarkowany, a wieczorem słupki rtęci mogą podskoczyć do 26 stopni.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Dziś decyzja w sprawie przyjazdu Wołodymyra Załońskiego do Polski. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. Wyłączne zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
12: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka, w ten sposób też jest nie do akceptacji.
11: A konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Władze Belgii wydały nakaz aresztowania byłego komisarza Unii Europejskiej do spraw imigracji Dimitrisa Avramopoulosa. To w związku ze skandalem Cotergate, podaje Politico. Podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim mieli przyjmować pieniądze albo prezenty w zamian za realizację interesów Kataru. Ściany już stoją, MON odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. Dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów, to we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowe w grudniu.
13: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
11: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku, a resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową.
14: SK Ostrzeszów News.
15: Rzeszów Lewsko-Lejnik, trwa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Doruchowie, dlatego przy załatwianiu urzędowych spraw mieszkańcy muszą liczyć się z drobnymi utrudnieniami, mówi wójt Urszula Kowalińska.
16: Zmierzamy w dobrym kierunku, ale jeszcze troszeczkę cierpliwości trzeba, żeby tą inwestycję zakończyć.
15: A koszt prac to 3 miliony złotych. Planszówki, szydełkowanie, własnoręcznie robione magnesy czy czerpanie papieru. Taki jest plan na wakacje z kulturką w Muzeum w Ostrzeszowie. Bezpłatne zajęcia dla dzieci będą we wtorki i w czwartki od godziny 10, a pierwsze spotkanie już 7 lipca.
17: Jeśli wasz szef jest dzisiaj jak wasz tata i mówi: słuchaj, mam dla ciebie bojowe zadanie, to spokojnie, SK pomaga wam pracować, my gramy hity na czasie. I w sumie dobrze, że jesteśmy w pracy, bo tutaj przynajmniej są klimatyzowane pomieszczenia. Mam taką nadzieję przynajmniej. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Ten hit i ten głos stawia na nogi nawet tych najbardziej niewyspanych. Evanescence z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Szykuje nam się po prostu wymarzone rozpoczęcie wakacji. Słuchajcie, wszystkie prognozy pogody mówią jedno. Idą tropikalne upały do Polski. I to jakie? Najgoręcej będzie w niedzielę i w poniedziałek. Wtedy miejscami, zwłaszcza na zachodzie, ma być, słuchajcie, 40 stopni w cieniu. Nawet nad Bałtykiem będzie grzało, tam 38. Słuchajcie, tym razem nikt nie będzie narzekał, że woda w Bałtyku za zimna. Tym razem to nie będzie morsowanie, tylko przyjemna kąpiel dla ochłody. SK odlicza ostatnie chwile przed wakacjami razem z wami. Zostało nam, słuchajcie, dokładnie 3581 minut. W Radiu SK za chwilę gramy dalej. Będzie Kungs i jego Galaxy, a potem przypomnimy sobie słynne Numa Numa Jej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu. Ulica Wrocławska 27. I umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Zapraszamy do salonu Citroen Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
3: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: Tego hitu chętnie słucha i tatuś, i syn, i córka. Numer, który łączy pokolenia. Ozon na antenie Radia SK. Oczywiście Radio SK życzy wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Dzisiaj wy rządzicie, jesteście królami tego dnia. I teraz wyobraźcie sobie takie idealne wtorkowe popołudnie w Dzień Ojca. Że wiecie, wracacie z pracy i nie musicie nic robić, możecie robić co wam się podoba. No to jakby to popołudnie wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Aktywnie? Czy bardziej coś w stylu, że wiecie, brzuch do góry, mundial w telewizji i zero potrzeb więcej? Może jakiś wypad na działkę ze szwagrem? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak powinno wyglądać idealne popołudnie w Dzień Ojca? No ja fajnie zagram i z okazji Dnia Ojca jakieś gadżety w prezencie oczywiście dorzucę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: Słyszały, Żurek jest gotowy!
12: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów. A na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: I po reklamie.

0: I tu jest atmosfera, jak na stadionie po wygranym meczu. Mikolas i Trips na antenie Radia SK, czyli polsko-czeska współpraca. To są właśnie hity na czasie. Dzisiaj Dzień Taty, no i tatusiowie przejmują dzisiaj antenę Radia SK i tak dyskretnie podpowiadają, jak ich zdaniem powinno wyglądać takie wymarzone wtorkowe popołudnie w Dzień Taty. Nagrywajcie głosówki tak, jak to zrobił Patryk.
1: Najlepiej spędzić je razem w zoo. Właśnie jedziemy do Gdańska. Pierwszy raz odwiedzić zoo z moim prawie rocznym dzieckiem, Sofijką.
0: Na 100% Patryk, to było twoje marzenie, żeby w Dzień Taty pojechać do zoo, zamiast na przykład leżeć na kanapie, tylko właśnie zoo. Patryk brzmi, no mniej więcej, tak jakby to była ich wspólna decyzja.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest fresh. Halo, halo! Już 27 i 28 czerwca w Parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie zapraszamy na Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Dwa dni pełne muzyki, tańca i rodzinnej zabawy w samym sercu Ostrzeszowa. W sobotę zagrają maskotki Jano Flex, Skowron, Machony, lokalni artyści oraz Blacha 2115 oraz Ewa Farna. W niedzielę studio tańca System, Zumba Kids, pracownia wokalna OCK, Młodzi Garbaci, Andreo e Karina oraz zespół Bektus. Zapraszamy!
6: Fiat Sztukowski, Fiat 600. Postaw na włoski styl, nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się ciepłe, z temperaturą sięgającą 26 kresek. Ciemne chmury będą krążyć nad miastem, ale deszcz nie jest przewidywany. Wieczorem termometry nadal pokażą 26 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, potwierdziła ukraińska premier Julia Swyrdenko, która będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie.
14: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów.
13: A dwudniowa konferencja rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy z zarzutami. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Został zatrzymany po 4-dniowej obławie. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Powiedz, jak zabójca wszedł do budynku?
15: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Przyznał się do zabójstwa.
13: Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na Stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion. Rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami Smoków.
16: SK Ostrzeszów News.
17: Właśnie Kudlew, kolejnik, milion złotych na remont około kilometrowego odcinka w miejscowości Chlewo. Pieniądze dają Grabów nad Prostą i powiat ostrzeszowski.
18: Cieszymy się, że ta inwestycja w tym roku będzie realizowana. Mieszkańcy od dłuższego czasu oczekują na modernizację odcinka praktycznie przez całą miejscowość.
17: Mówi burmistrz Grabowa Maksymilian Ptak, a koszty samorządy dzielą po połowie. To opcja dla fanów przygód i zagadek. W sali spotkań w bibliotece w Ostrzeszowie dostępna jest wystawa inspirowana książkami Legenda o Sally Jones i Małpa Mordercy. Można ją oglądać tylko do końca czerwca.
19: Za kilkanaście lat tatusiowie swoim dzieciom albo wnukom będą opowiadać, a za moich czasów to takie hiciory były. Był plan B od PZ-a na przykład. Wiktor Waligura był na czasie. Dua Lipa też była. I my te wszystkie hiciory dla was teraz mamy w Radiu SK w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 3 po 13. I to jest potwierdzona informacja. Przy tym numerze fajnie się robi przerwę obiadową. A to jest właśnie ten czas. Wiktor Waligura już teraz gra na antenie Eski, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia Eska.

0: I to jest numer idealny na upalne wakacyjne popołudnie. To już za chwilę, tak będzie. Tak będziemy odpoczywać pod palmami, na leżaku w ogrodzie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I to jest przed Tomkiem, słuchajcie, jest wymarzone popołudnie w Dzień Ojca. Bo ja was zapytałem właśnie ojców, jakie byłoby takie właśnie wymarzone najlepsze popołudnie w Dzień Ojca. No i Tomek ma plany.
1: Cześć Cieska, z racji tego, że dzisiaj jest podwójne święto, bo oprócz Dnia Ojca jest również Dzień Wędkarza. Moje idealne popołudnie po powrocie z pracy to myślę z wędką nad jeziorem.
0: I to jest ważne przesłanie dla wszystkich, bo najlepszy prezent na Dzień Ojca to nie są jakieś drogie prezenty, tylko dać po prostu tacie odpocząć i niczego od niego nie chcieć. I tego wam panowie życzę, a do Tomka leci eskowanerka i butelka. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Of Monsters and Men w Radiu SK. Hit zawsze na czasie, a takie klocki to nie jeden dorosły by poukładał, słuchajcie. Powstał najszybszy samochód z klocków w historii. Pewna firma stworzyła model auta sportowego z klocków w skali 1:1. Pełnowymiarowy samochód z klocków, który nawet jeździć potrafi, rozpędza się do 111 km na godzinę i składa się z 328 tysięcy klocków. Chciałbym zobaczyć instrukcję składania takiego samochodu, ale ma jedną zaletę, jakby nie patrzeć, no bo taki model jest duży, więc w pokoju dziecięcym go nie złożysz, trzeba iść do garażu albo na podwórko. No a tam nie ma ryzyka, że wdepniemy w klocek bosą stopą. Radio
1: SK. Reklama. Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu
11: oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki, zawsze przy meczu.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: I po reklamie.
18: SK.

Takich numerów przegapić nie można, takie kawałki trzeba grać na antenie Radia SK, bo to przepiękne, spełnione marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i często jest w szpitalu, ale słuchajcie, to w niczym nie przeszkadza. Chciała zostać gwiazdą? Jest gwiazdą, cała Polska o niej mówi. Chciała nagrać numer z Łatwogangiem? Jest numer z Łatwogangiem, którego słucha cała Polska i cała kasa z tego numeru pójdzie na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. Dlatego to nie był ostatni, na pewno to nie był ostatni raz, kiedy ten numer na antenie Radia SK gramy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
6: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja. On lubi w technologię.
6: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: W Ostrzeszowie zapowiada się naprawdę ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 26 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale nie przewidujemy opadów. Wieczorem temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Jakość powietrza pozostanie w normie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Wołodymyr Zełański powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełańskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, bo jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełańskiego.
23: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
22: A dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Benzyna 95 za 55,97, a litr diesla za 6,11. To maksymalne ceny na jutro, ale ceny już wkrótce mogą nie być tak przewidywalne, bo rząd zapowiada koniec programu CPN i to jeszcze w tym miesiącu. Pierwszy krok został już wykonany. Tydzień temu przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy.
24: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od temat działań osłonowych i one zaszły.
22: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnieniu Ormus się zmieniła, możliwy jest powrót do działań osłonowych. Ekstremalne temperatury we Włoszech, wydano alerty w 15 miastach, m.in. w Mediolanie, Rzymie, Bolonii czy Wenecji. Meteorolodzy zapowiadają, że obecne temperatury sięgające blisko 40 stopni w kolejnych dniach jeszcze wzrosną. Szczyt upałów prognozowany jest na przełom czerwca i lipca.
0: SK Ostrzeszów News.
1: Wasze źródle w Skolejnik, tam gdzie wcześniej wycięto, pojawią się nowe drzewa. Leśnicy z Przedborowa na tegoroczne nasadzenia wydadzą 2 600 000 zł.
2: Na jednym hektarze wysadzamy około 9 000 sztuk sosen.
1: Mówi leśnik Marcin Frąckowiak, a w planach jest posadzenie łącznie ponad 2 000 000 drzew. Przed nami ekstremalnie gorący weekend w Ostrzeszowie. Temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni, dlatego sanepid apeluje o ostrożność, mówi Aleksandra Knychała.
3: Jeśli nie musimy, no to nie wychodźmy z domu.
1: Zwłaszcza w godzinach, gdy słońce grzeje najmocniej.
19: Andrea Bocelli na antenie Radia SK. Że my nie zagramy? Nie? No to potrzymajcie nam słuchawki. Na pewno w tej godzinie będzie mundialowy hicior i będzie też przepis na idealne popołudnie w Dzień Ojca. Jeśli takie macie, no to nagrywajcie głosówkę na Messengerze Eski. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Indie Love Radio SK. To są hity na czasie 16 po 14. Idealny plan na popołudnie w Dzień Ojca istnieje i ma go Konrad.
1: Wyślę chłopców moich z psem, odpalę konsolę i do równo 19 będę wreszcie grał na konsoli, a potem obejrzę sobie mecz w Portugalii. Tak będzie wyglądał ten Dzień Ojca.
0: Jak król.
1: Cisza i spokój.
0: Jest tylko jedno zagrożenie pod tytułem żona, ale jeśli idzie na drugą zmianę do pracy, to powinno się udać. Radio
2: SK. Reklama. W moim mieście pada
3: deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Tego się zawsze dobrze słucha. Timbaland i Carrie Hilson. A teraz SK ma dla was numer, który dopiero zaczyna być na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest właśnie Radio SK. Tu się rodzą najlepsze nowe numery. Podrzucamy najlepsze, świeże propozycje. I teraz naszą antenę przyjmuje żywa legenda. Artysta przez największe A. Andrea Bocelli, który nagrał mundialowy numer z Davidem Guettą. I co ciekawe, w tym numerze słychać też EJ. To jest dziewczyna, która użyczyła głosu do wielkiego filmowego hitu K-popowe Łowczynie Demonów i wystąpiła w hicie Golden od Hendrix. A teraz z Andrea Bocelli. No to gramy. Andrea Bocelli, DNA, More Than A Game w Radio SK. Nie, czekajcie. Chyba nie ten Andrea mi się odpalił. O, teraz Andrea przyspieszony. Tak brzmi Andrea Bocelli po kawce. DNA, już teraz na antenie Eski, to są hity na czasie.

0: Nie, my jeszcze nie mamy dość. Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Nie mamy dość piłkarskich emocji na antenie Radia SK. Kompletujemy naszą ekipę na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy skład, no i teraz ogłaszamy kolejny transfer. Dzisiaj poznaliśmy kolejnego zawodnika. Do drużyny Radia SK dołączyła Ola, która dzisiaj odgadła, co powiedział Sławek Peszko. Posłuchajcie.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik. Było słychać?
3: Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się. Słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
2: ale
3: dla ciebie.
2: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Odpowiedzi było dużo, ale na szczęście pojawiła się ta poprawna i Ola już wie, że zagra o 10 tysięcy złotych w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli wy też chcecie powalczyć, no to wpadajcie na sk.pl, tam darmowe zgłoszenia i tam już czeka zagadka na jutro. Co zostało wygwizdane, co powiedział Sławek Peszko, sprawdzajcie na sk.pl. No i być może pojawicie się na PGE Narodowym i obejrzycie mecz ze Sławkiem Peszko. Będzie imprezka w loży VIP. Warto się zgłaszać.
4: SK Karniaka. Zgłoś się na sk.pl i ustrzel 10 tysiaków.
5: Autopromocja.
6: Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce.
7: Czy 100 metrów od sceny.
8: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
9: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
10: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
16: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
17: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszałem, Żurek jest gotowy!
21: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
22: I po reklamie.

Ten numer chodził za Kubą od rana. No i jest, Gibbs i Kukon w Radiu SK gramy hity na czasie, na które macie wielką ochotę. Przy tym numerze włącza się już tryb oszczędzania energii. Dlatego czas wrzucić na luz. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przejmują stery.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: W Ostrzeszowie po południu zrobi się naprawdę ciepło. Termometry pokażą 26 kresek. Niestety gęste chmury zawisną nad miastem, więc słońca raczej nie zobaczymy. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, dlatego oddychać będzie się całkiem przyjemnie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Brynek. Na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujące pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. W miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na objazdy. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z województw stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, a to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, by rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
16: Tak, aby uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
15: A sondaż Instytutu Polster dla Superekspresu wykazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcje placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Naprawi rower, zabierze na mecz i plac zabaw. Dziś Dzień Ojca.
17: Lubię z tatą grać w piłkę. To mój prawdziwy superman.
18: Czego można tacie życzyć?
17: To ze samochodów.
19: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
15: Mówiły nam przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiał Maciej Kurek.
20: SK Ostrzeszów News.
21: Jasia Źródlewsko-Lejnik. Mikołajka, były wiceprezydent Ostrowa, żali się na decyzję sądu w Kaliszu, który miesiąc temu odwiesił mu karę roku więzienia. Pismo trafiło już do kaliskiego sądu, skąd zostanie przekazane do sądu apelacyjnego w Łodzi i to on zdecyduje, czy Mikołajka pójdzie siedzieć. I pozostajemy w tematach sądowych. Areszt przedłużono o kolejny miesiąc. Przesłuchani kolejni świadkowie. Za nami trzecia, ale nie ostatnia rozprawa w procesie w sprawie śmiertelnego wypadku w Sylwestra w Ostrowie. Zginęła 37-latka. Oskarżony był pijany i uciekł z miejsca wypadku. Kolejna rozprawa.
15: Tutaj
21: tutaj powinno się pojawić Wrzuć na luz.
0: Czekaj, ja to zrobię. Wrzuć na luz w Radiu SK.
21: Takie były plany. Plany versus rzeczywistość we wtorek bywają złudne i dlatego też z wami tu jesteśmy. 3 minuty po 15.
0: Kasia Węsierska.
21: Michał Hanczak.
0: Rzucamy na luz.

0: Coming Home.
1: Chciałbym już coming home, tak naprawdę.
2: Czy dopiero tu przyszedłeś? Naprawdę nie męcz tych ludzi, którzy pracują od 8 rano i jeszcze będą na przykład przez 45 minut.
1: Dobra, bo ja przyszedłem dzisiaj na 14, to może nie będę opowiadał, że rzeczywiście już bym chciał do domu.
2: Coming home,
1: a poza tym nie mam klimatyzacji w domu, a tu w studiu jednak mamy klimatyzację.
2: Dłużej posiedzisz, praca będzie ci wdzięczna. Dzisiaj wrzucamy jak zwykle na luz, ale dzisiaj też przypominamy, żebyście zadzwonili albo odwiedzili swoich ojców.
1: Dzień ojca. Ja akurat ojcem nie jestem, chyba że ojcem własnego sukcesu, tylko to taki mini ojciec, bo tych sukcesów nie za wiele, ale tak sobie ostatnio gadaliśmy z Kasią o naszych rodzicach, właśnie też o ojcach.
2: Pozdrawiamy swoją drogą, może nas teraz
1: bardzo
2: słuchają.
1: Pozdrawiamy, że jak byliśmy młodsi i byliśmy tak naprawdę dzieciakami, nastolatkami, to widząc zachowania pewne naszego ojca, naszych ojców, bardzo mówiliśmy sobie, że my nigdy tak nie będziemy. Po czym minęło tam, powiedzmy, 10 lat, 15 lat, 20 lat i nagle łapiemy się na tym,
2: że jedynie mówiliśmy,
1: że robimy dokładnie to samo.
2: Rzeczywistość zweryfikowała wszystko i niejednokrotnie mamy wrażenie, że wy też słyszycie w sobie mówiących swoich rodziców. Czy to mamy, czy to ojca, ale dzisiaj jest dzień ojca, to skupmy się na tacie właśnie.
1: Co robicie tak samo jak wasz ojciec, chociaż kiedyś mówiliście, że absolutnie nie będziecie popełniać tego błędu albo po prostu nie będziecie się w ten sam sposób zachowywać.
2: Ja nie mam dzieci, a i tak mówię latarką, to świecisz mi czy sobie. To jest niewiarygodne.
1: A ja z kolei mam tak, że powtarzam pewną bardzo niezdrową rzecz, którą mój ojciec zawsze robi wieczorami, bo on zawsze przed snem bierze coś słodkiego do jedzenia. To jest bardzo niezdrowe i ja sobie mówiłem, nie, no tak nie można. A co robię teraz, tuż przed snem?
2: Trzeba to potraktować jako tradycję rodzinną. Nagrajcie nam głosówki na SKB Messengerze, co wy robicie tak jak wasz tato i przy okazji go możecie pozdrowić. Tam czekamy.
3: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na jednym baku. Odwiedź Jeep Sztukowski w Kaliszu, ulica Wrocławska 27 i umów się na jazdę testową. Jeep Sztukowski Kalisz. Twoja przygoda zaczyna się tutaj.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
0: Castorama.
8: Teoria
17: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Ale nie umawialiśmy się nawet na to. BJ One w Radiu SK, to właśnie z wami jesteśmy 23 czerwca i wrzucamy na luz.
0: Kochamy oczywiście naszych tatusiów, Dzień Ojca dzisiaj, ale pytamy was trochę tak pod włos. Czy jest coś, co kiedyś was bardzo denerwowało w zachowaniu waszych ojców i mówiliście sobie, nigdy tak nie będziemy robić, a jednak
1: dzisiaj,
0: po latach...
1: sami jesteście waszym ojcem. Dorota!
2: Ja za młodego to mówiłam, że nigdy nie będę zbierać niczego tak jak mój ojciec. A teraz zostaw to. Przyda się. Pozdrawiam.
1: A będziesz się kiedyś przepraszała, bo naprawdę będziesz szukała tej jednej nietypowej części, nie wiadomo do czego, nie wiadomo po co i właśnie wtedy ją znajdziesz, bo się okaże, że ją odłożyłaś.
0: I ona będzie w tej wielkiej szafie z przydasiami, która nigdy nie ma dna i jest tam wszystko.
1: Jest jeszcze Marek.
3: Cześć. Pytaliście się, co robię tak samo jak mój ojciec, a czego zarzekałem się, że nigdy robić nie będę. Tak samo wkurzam moją mamę. Pozdrawiam.
1: To chyba można to nazwać tradycją rodzinną. Inna sprawa, że prawdopodobnie Marek zdradza ci tajemnicę. Nie tylko denerwujesz tak samo swoją mamę, ale jeżeli ją masz, to także swoją żonę, jak twój tata denerwował swoją.

0: Thank you for the music.
1: Bardzo proszę. To Linkin Park i Jay-Z. 15:39 na zegarkach. Wrzucamy razem na luz w bardzo ważny dzień.
0: Rzeczy, które robicie dokładnie tak jak wasz tato, choć mówiliście, że to absolutnie nigdy nie nastąpi. Co ciekawe, dużo dziewczyn się nagrywa w tej sprawie, więc to nie jest tylko tak, że się upodobniamy do swoich mam.
1: To jest ciekawy materiał dla psychologów. Proszę słuchać. Może nam ktoś to wyjaśni. Angelika?
2: Cześć, Eska. Ja skapnęłam się, że zaczęłam opowiadać historię z dotarcia do szkoły identycznie jak mój tata.
0: Oho.
2: Teraz myślę, że z wiekiem będzie to jeszcze bardziej postępowało i mój syn będzie myślał, że do szkoły szłam przez Himalaje.
0: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem. I dopiero za siódmą rzeką, za siódmą górą dotarłem do szkoły.
1: Kiedyś to były takie czasy i było trudno i trzeba było się hartować. No to teraz Adam.
3: Siema SK, mój tata zawsze wypowiadał te same motta. Bez kawy nie ma zabawy oraz kule dusza, piekła nie ma. I tak właśnie żyje konsekwentnie. Pozdrawiam, Adam.
0: To znaczy piekło po tej zabawie jest. Nazywa się stan konta po weekendzie.
1: Myślałem, że mówisz o zupełnie innym piekle. Mamy jakieś zupełnie inne skojarzenia z dniem po dobrej imprezie.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
11: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
10: No racja. On lubi w technologię.
11: No lubi, lubi.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
13: Fiat Sztukowski. Fiat 600. Postaw na włoski styl. Nowoczesne technologie i komfort jazdy każdego dnia. Teraz już od 74 900 zł brutto. W pożyczce 0% i z promocyjnym ubezpieczeniem. Umów się na jazdę testową i odwiedź Sztukowski. Ulica Wrocławska 27, Kalisz.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Cały wtórek jest gotowy!
17: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club Wtórek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
19: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran, który powiedział, że sobie zrobi małą przerwę w karierze właśnie, żeby zająć się ojcostwem. To tak na dzień ojca
1: w sam raz. Ale tak pomiędzy wrócił, czyli albo go tak uradowało to ojcostwo, że już podziękował, że tak super, tak dużo, ale
0: ja wyjdę jednak sobie do garażu na chwilę i tam do Garrixa pojechał.
1: A propos, to bo Gosia jest chyba najlepszą żoną tego świata, dlatego, że napisała, że prosi o życzenia dla swojego partnera, bo dzieci chyba o nim zapomniało. To jest najlepszy ojciec na świecie. I mąż chyba też.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Bye bye, daddy.
1: Po 16 wracamy i wrzucamy na luz. I też powiemy wam, co zrobić, żeby 4 lipca pojawić się na Stadionie Narodowym i zagrać.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Wcale się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Avatar Ogień i Popiół.
12: Stajemy do walki!
7: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gastorama!
15: Teoria
13: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: W Ostrzeszowie popołudnie przyniesie nam 26 kresek na termometrach, ale słońce raczej nie będzie nas rozpieszczać, bo niebo zasnują chmury. Mimo to nie przewidujemy opadów, więc parasole mogą zostać w domu. Powietrze czyste, dlatego oddychamy pełną piersią.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nożownik ze Świętokrzyskiej Mierzawy już z zarzutami za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej 49-latkowi grozi dożywocie.
20: Oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
19: Powiedział Tomasz Rurasz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie tymczasowego aresztu, a według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie przyjmował leki psychotropowe. Wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu na Podhalu to po wczorajszej nawałnicy. Podtopionych zostało 20 domów. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
21: Miałem prawie metr wody, nie?
22: No na robota, robota i no to z tym robić.
23: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał, całą kotównię, bo miałem wkopioną piec, chyba do wyrzucenia racji.
24: No zalane całe.
25: Piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
19: W Białym Dunajcu trwa szacowanie strat. Zyskują Koalicja Obywatelska i korona Grzegorza Brauna. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, wybory wygrałoby KO z poparciem na poziomie 34%, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 26% ankietowanych. Korona Grzegorza Brauna mogłaby teraz liczyć na 7,7%. Progu wyborczego nie przekroczyłyby Partia Razem, PSL i Polska 2050.
26: SK Ostrzeszów. Sport.
27: Wasze Żudewsko-Lejnik to będzie wielkie święto lekkiej atletyki w Ostrowie. Już w sobotę na stadionie przy Kusocińskiego odbędzie się ogólnopolski miting lekkoatletyczny. Pojawią się znakomici sportowcy z całej Polski, w tym ostrowscy medaliści lekkoatletycznej stali. Impreza wpisana jest do kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a wstęp dla kibiców będzie wolny. Start w sobotę o 11:30. Natomiast w czwartek w Kaliszu zagrają w kosza. Na boisku zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 odbędzie się turniej streetball, w którym wezmą udział amatorzy tej dyscypliny w wieku od 15 do 23 lat. Start w czwartek o 16.
28: Rzuć na luz!
0: Wrzuć na luz.
1: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
2: W Radiu SK.
19: Upraszam się teraz o wyjście z pracy albo o przygotowanie do tegoż wyjścia, jeżeli macie wychodzić o 17.
20: A żeby wam się dobrze wychodziło, to zagramy wam sezon od Dawida Podsiadły. Mamy sezon na włączoną klimatyzację, sezon na tonik espresso. Na co masz sezon?
19: Jeszcze mamy sezon na SK Karniaki Cup i zaraz wam powiemy, co zrobić, żeby z nami się pobawić na PGE Narodowym. Kasia Węsierska
20: i Michał Hanczak, witajcie.

0: Saska, Karniaki Kat.
1: 15 minut po 16. Zadała pytanie nam Natalia, czy dzisiaj będzie jeszcze finał Karniaki Cup, czy jutro? Odpowiedź brzmi jutro.
2: Dlatego, że już dzisiaj mamy powołanie do drużyny. To może ja w ogóle przedstawię skład, bo trzeba czytać składy.
1: A coraz więcej zawodników, coraz mniej wolnych miejsc.
2: 5 już zajętych. Krystian, Julia, Tomek, Michał i Ola, która dołączyła dzisiaj do naszej kadry na SK Karniaki Cup. Oni mają już miejsca pewne, oni mają po tysiaku i będą 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Ale wy jutro też możecie spróbować swoich sił. Już teraz można się zgłaszać na sk.pl, zakładka konkursy, albo przez aplikację Radia SK, bo mamy dla was, a właściwie Sławek Peszko ma kolejną zagadkę.
2: Posłuchajcie uważnie, jedno słowo zostało wygwizdane. Jeżeli macie pomysł, jakiego słowa brakuje, to sk.pl albo nasza apka i zgłoszenie.
3: Na mundialu liczą się detale, podobnie jak przy wyborze odpowiedniej.
1: Odpowiedniej czego? Co liczy się w w czym liczą się detale tak bardzo jak na mundialu?
2: To ja już chyba wiem, że będzie coś w rodzaju żeńskiego. No bo odpowiedniej i musi być... Ale wydedukowałem, naprawdę.
1: Nie wiem wcale, czy dobrze, bo mogłeś naszych słuchaczy sprowadzić właśnie teraz na manowce. No nie wiem, zobaczymy.
2: Tak, myślisz? Ale no czekaj, no a może się przejęzyczył na przykład.
1: Sławek Peszko mógł zrobić wszystko. Waszym zadaniem jest to wszystko rozszyfrować. Można się już teraz zgłaszać i jutro będziemy dzwonić do kogoś z was.
2: Jeżeli ktoś trafi, to zgarnia tysiaka i zaproszenie do Warszawy 4 lipca. Fundujemy nocleg dla was i osoby towarzyszącej. No i finał SK Karniaki Cup na Narodowym ze Sławkiem Peszko. A tam nagroda główna.
1: 10 tysięcy złotych. Zgłaszajcie się.
0: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: A, no ładnie on śpiewa. Benson był Mystical Magical w Radiu SK. Shakira.
1: 16:30.
0: Za chwilę.
1: O, a będzie Shakira, oczywiście. Siekiera, siekiera. Kawka, może popołudniowa taka siekiera by się przydała, bo trochę ciśnienie może spadać. Mówiliśmy o tym, czy nie? Moim zdaniem
0: nie. Nie wiem, ale powiedzmy jeszcze raz, skoro mamy wątpliwości, to niech świat o tym usłyszy. Jak jesteście dziś zestresowani, to zapraszamy nad wodę.
1: Nad wodę absolutnie, ale to jest naprawdę coś w tym, że jak jedziesz nad morze, siadasz na plaży, jest ten szum fal, no to mnie bardzo uspokaja.
0: No, ale badania, które oboje, jak się okazuje, niezależnie znaleźliśmy, mówią o tym, że przebywanie w pobliżu wody, nie powiedziano, że to ma być morze, przez zaledwie 20 minut obniża kortyzol i wprowadza duży stan spokoju w naszej głowie.
1: To ja idę teraz na korytarz, tam jest taki baniak,
0: nie,
1: z którego
0: ja już
1: wodę.
0: Rozumiem, dlaczego niektórzy panowie bardzo długo siedzą w toalecie na przykład, zwłaszcza
1: nie, Kasiu.
0: Jeden po rozmowach ze mną. Możesz być następny w kolejce.
1: A masz Wi-Fi tam? To nie to. Radio SK. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Jedna z naszych nowości na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się westem, między innymi David Guetta i Alok stoją za hitem Run, Run, River.
1: Jeszcze nie jest za późno, Dzień Ojca przypominamy, więc można składać życzenia tym tatusiom, którzy jeszcze tych życzeń od was nie dostali, a pytaliśmy was też o to, co robicie tak jak wasi ojcowie, choć mówiliście, że nie będziecie tak robić.
0: Tomek nagrał nam głosówkę w tej sprawie na Messengerze.
2: Mój tata po pracy zawsze kładł się na kanapę, ogląda telewizor i pamiętam, jak moja mama zawsze mówiła, weź zrób to i to, zaraz zrobię. Mówiłem, że zawsze się wezmę i zrobię to od razu, jak kiedyś będę miał swoją rodzinę, a dosłownie jest tak samo.
0: Bo to wynika z tego, że kanapa...
1: Ja to wyjaśnię
0: naukowo. Kanapa
1: ma większą
0: przyciąga.
1: Siłę przyciągania.
0: No właśnie,
1: tak?
0: I to, ta siła przyciągania jest wprost proporcjonalna do wieku.
1: Czyli im starszy, tym bardziej przyciąga.
0: Tak. I dlatego teraz potrzebujemy chwili przerwy, gdyż w studiu mamy kanapę i mnie przyciąga.
3: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych

0: zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Zapraszamy do salonu Citroën Sztukowski w Kaliszu przy ulicy Wrocławskiej 27-29.
6: I po reklamie. We'll be right back.

0: Zbliżamy się do 17, ale Farmen oczywiście, ale fajne hity wam gramy po 17, też wam to zrobimy.
1: I zagramy z wami. Zagramy z wami w tabu, co oznacza, że jeżeli ktoś czuje, że będzie chciał się z nami pobawić, to już się może zgłaszać na eskowy Messenger.
0: 20 minut patrzenia, przebywania w okolicach wodu uspokaja. Mówiliśmy parę minut temu o tym.
1: Bo moja mama, która mieszka w Kołobrzegu, napisała, że posłuchała nas i pojechała nad morze, trzy okrążenia zrobiła, nie znalazła miejsca do parkowania i zamiast spokoju znalazła zdenerwowanie.
0: Dziękujemy. Że cukier też czasami potrafi uspokoić i poprawić nastrój, że zapraszam teraz na jakiegoś gofra, ale skoro jesteśmy nad morzem i zaczyna się sezon, to może jednak pani wróci do domu i
1: będziesz
0: sobie
1: musiał
0: odpocznie.
1: Potem za tego gofra zwrócić te miliony monet, to nie wiem, czy to jest opłacalna inwestycja.
0: Za chwilę wracamy po 17.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Słyszałem, Żurek jest gotowy!
2: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Wieczorem w Ostrzeszowie będzie ciepło. Termometry pokażą około 25 kresek. Słońce spróbuje przebić się przez ciemne chmury, więc możemy spodziewać się chwil ze słońcem. Wiatr będzie delikatny, co sprawi, że wieczór będzie przyjemny na relaks na świeżym powietrzu.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
12: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Na przeważającym w obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
12: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
11: W najbliższych dniach prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń reporterów Radia SK będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szkolenia, zwiedzanie, sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków, zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
14: SK Ostrzeszów News.
15: Stasia Źródlew-Skolejnik, wójt Kraszewic. Z poparciem większości radnych podczas ostatniej sesji Marta Pijanka otrzymała wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku. Za głosowało 14 radnych, jeden wstrzymał się od głosowania. To oznacza, że Rada pozytywnie oceniła działalność wójt oraz realizację ubiegłorocznego budżetu gminy. Będzie można poznać kulisy sportów walki dziś o 19, a więc za 2 godziny na Zamkowym Dziedzińcu w Ostrzeszowie spotkanie z kickbokserem Tomkiem Przybylskim. To w ramach tegorocznych Dni Ziemi Ostrzeszowskiej, a wstęp jest wolny.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: A teraz będzie specjalna zapowiedź tego, co się właśnie wydarzyło. Pani Jadziu,
19: prosimy.
18: Wie pani, jaka jest godzina?
0: 17.
8: Czyli Międzynarodowa Godzina Szczęścia.
0: A dlaczego?
8: Bo ludzie kończą pracę.
0: A jak zaczynają, to co, to nieszczęście?
18: No to jest międzynarodowa godzina smutku nie, albo szczęścia, że dostaną za pracę pieniądze.
0: Godzina nieszczęścia.
8: Pani Jadziu, nasze słoneczko, jak pani jest gotowa na upały już?
0: Nie wiem, jeszcze nie ma upałów takich.
8: O,
18: jeszcze nie ma.
8: Bo klimę włączyłem.
18: 28 stopni to jeszcze nie są, drodzy państwo, upały. Kasia Węsierska.
8: Michał Hanczak i pani Jadzia.

0: mama robi lepsze.
1: Oho!
2: Wszystko. Ale tak
1: ale
2: pomyśleli.
1: Ale dzisiaj jest dzień ojca, nie
2: ja
1: dzień
2: wiem,
1: mamy. Ale pozdrawiamy mamę.
2: Szwedzi tak pomyśleli. Nie wiem, czy słyszałaś o tym, że reprezentacja Szwecji zabrała na mundial własne jedzenie.
1: Takie od mamusi właśnie? No, że popakowała każdemu tam mama te klopsiki w pojemniki?
2: 1000 kilogramów do Stanów, bo nie do końca chcieli jeść to, co Ameryka ma do zaoferowania.
1: Wiesz, powiem ci tak, no, amerykańska dieta nie jest zbyt dobra dla sportowców, tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co mi się kojarzy, no bo wiadomo, że tam głównie króluje przetworzona żywność i fast foody, no, więc ja się nie dziwię, że Szwedzi chcieli zabrać swoje klopsiki.
2: Myślę, że patrząc na to, że zabrali tego jedzenia tonę pieniędzy też za ten transport zapłacić musieli.
1: Oj,
2: takie
1: tam
2: są fakty.
1: Bogaci nie liczą pieniędzy, za to my liczymy uczestników. To znaczy,
2: na was liczymy.
1: Potrzebujemy jednego tak naprawdę.
2: Gramy w tabu. Już za chwilę, więc się zgłaszajcie na eskowy Messenger. Zasada bardzo prosta. My zadajemy pytania, wy odpowiadacie. Ale...
1: nie wolno używać słów na pewną literę zakazaną. Czekamy na Messengerze Eski. Napiszcie numer do siebie, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. Oczywiście mamy prezenty.
2: 4 pory roku, Wiktor Waligura. Już za chwilę w Esce.
3: Reklama.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja, on lubi w technologię.
5: No lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory,

0: Smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato nabiera tempa? Przyspiesz razem z nowym Jeepem Compass. Nowy Jeep Compass. Już od 139 690 zł brutto. Nowoczesny SUV, który łączy komfort, technologię i imponujący zasięg. Nawet do 970 km na

0: Ellie Goulding z Marshmallow nagrali taki hit, który gramy w Radiu SK, czyli Save My Love.
1: A z nami jest już teraz Marta. Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Marta, tylko prosimy, żebyś miała słuchawkę blisko ucha i buzi, bo trochę słabo cię słyszymy. Czy ty weszłaś w jakieś krzaki? Miałaś być na zewnątrz. Może tam jakieś krzaki cię zarosły.
2: Na zewnątrz, jestem między krzakami.
0: I teraz między krzakami cię całkiem dobrze słychać, więc tam pozostań. Marta, gramy w tabu. Mamy dla ciebie 30 sekund, w trakcie których to zadajemy pytania, na które ty odpowiadasz, nie używając słów zaczynających się na literę...
1: L. L jak Leocadia. Albo las. Tak, dobra. Las krzaków na przykład. Dobra, gotowa jesteś?
2: Tak.
0: No to zaczynamy w takim razie. Pora roku, która rozpoczęła się 2 dni temu.
2: Upał.
1: Na patyku albo w wafelku?
2: Słodycz.
0: Miesiąc po czerwcu.
2: Wakacje.
1: Przyda się na plaży albo na balkonie?
2: Słońce.
0: O, bardzo dobra to jest odpowiedź. Można go wysłać pocztą.
2: Buziak.
0: Buziak padło.
1: A, buziak,
0: no,
1: dobrze.
0: Tak,
1: no dobrze, dobrze, tak się zamyśliłem trochę chwilę, ale no, zaliczamy.
0: Mieliśmy jeszcze
1: zaliczamy.
0: Pytanie pod tytułem czekasz do niego długo na wizytę? Podpowiedź, polskie NFZ, mówisz, że to lekarz.
1: Bardzo dobre odpowiedzi twoje, co prawda wakacje, które trwają miesiąc.
0: Ale przepraszam, dla uczniów, którzy nie liczą godzin, lat ani miesięcy, bo właśnie rozpoczynają za moment wakacje, to te 2 miesiące nie mają znaczenia, to są po prostu wakacje. To jest jeden miesiąc trwający 62 dni.
1: Tak zwany jeden czasookres. W sumie jak ktoś ma dużo urlopu, idzie na miesiąc urlopu, to zazdrościmy też. Dobra, Marta, mamy dla ciebie skowe gadżety w prezencie. Gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Możesz już wyjść z krzaków.
1: Dawid Podsiadło na błysk, jego nowy hit, gramy wam teraz w Radiu SK.

0: Zgodnie z tytułem pora roku nastąpiła Summer, Calvin Harris w Radiu SK i w całej Polsce też lato.
1: Gramy hit na czasie, a lato można spędzić na przykład na wycieczce kamperem. Okazuje się, że to jest coraz popularniejszy sposób spędzania wolnego czasu. Jeden z takich portali, które mają ogłoszenia, że można sobie wynająć albo kupić na przykład
0: kamper. A ceny sprawdzałeś?
1: Nie, cen nie sprawdzałem, no ale słuchaj, już w maju ogłoszenia kamperów wygenerowały na tym portalu ponad 1 700 000 wyświetleń i to jest o blisko 1/5 więcej niż rok temu w tym czasie. Czyli z roku na rok kampery coraz bardziej popularne.
0: Jeżeli nie zdążyliście na ten portal się zalogować, zapytać o dostępność i też nie zdążyliście kasy zebrać, bo to wcale nie jest tak mało, to mamy na to rozwiązanie, które nazywa się SK Dowozie Kampera.
1: Już w tym tygodniu znowu ruszamy, w sumie to już ruszyliśmy z naszą akcją cowakacyjną, czyli wy się zgłaszacie ze swoją ekipą na sk.pl, nie, przepraszam, w mobilnej naszej apce.
0: Tylko apka. Dokładnie ściągamy tak. Aplikację na swój smartfon i tam sprawdzamy.
1: Zgłaszacie się z ekipą, przekonujecie nas, a już w czwartek nasza ekipa do was pojedzie z kamperem. Kogoś wybierze i komuś tego kampera na taki długi weekend przekaże.
0: Jedzenia więcej zabierzcie, bo ten weekend trwa u nas od czwartku do poniedziałku. Szef nie lubi tego.
1: I można jeździć gdzie się chce? Można.
0: Po Polsce.
1: A zatankowany jest?
0: Zatankowany.
1: Super sprawa.
0: Gdzie jest haczyk? Nie ma, bo właśnie od tego jesteśmy, żeby nie było kruczków jak w niektórych innych umowach.
1: Nie ma tam małych literek, bo my po prostu nie dowidzimy, to i tak byśmy nie zauważyli.
2: Promocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż na wybrane produkty. Telewizor LG 48 cali OLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Oby wam ten dzień pracy szybko minął. Tak samo jak bit tego numeru.
1: 5 minut nam zostało do 18. Za chwilę imprezka i Matwu Czyło. Będzie można zgarnąć tysiaka na festiwalowe lato, czyli na przykład na karnet, na jakiś fajny festiwal.
0: A patrząc na ceny tych karnetów, to myślę, że chętnie się zgłosicie. SK.pl, tam was odsyłam jak zawsze. Słyszymy się jutro.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
3: Wieczorem w Ostrzeszowie spodziewajcie się mieszanki chmur i słońca. Temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą aż 25 kresek. Wiatr delikatnie powieje, ale nie będzie przeszkadzać. Idealne warunki, by spędzić czas na świeżym powietrzu, jeśli macie ochotę.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na rozpoczynającą się w czwartek konferencję w Gdańsku. W tle kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sfrydenko. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd. Połowa urlop spędzi w kraju. Wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl, mówi Joanna Węglarczyk z POT.
5: Wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
4: Najczęściej wybieramy morze, a na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
0: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Dziś kolejne spotkania Mistrzostw Świata o 19:00 w grupie K. Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a po tym meczu Panama z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów. Polscy siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Cel: awans do turnieju finałowego. Jutro o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Belgią.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Da się Źródlewsk-Olejnik. Do przesłuchania jeszcze kilku świadków, w tym biegły z zakresu medycyny sądowej. W lipcu kolejna rozprawa w procesie w sprawie wypadku w sylwestrową nocy w Ostrowie. Zginęła 37-latka. Dziś sąd wysłuchał biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków i przedłużył o kolejny miesiąc areszt dla oskarżonego, któremu grozi nawet 20 lat więzienia. I jeszcze coś dla fanów Roberta Lewandowskiego i nie tylko. Sebastian Staszewski, autor biografii Lewandowski Prawdziwy, odwiedzi Miejską Bibliotekę Publiczną przy Legionów w Kaliszu. Spotkanie 1 lipca o 18:00. Wstęp będzie wolny.
6: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
8: Ostatnie dni przed wakacjami, Dzień Ojca, pewnie kilka innych okazji by się jeszcze znalazło, na przykład to, że mamy Dzień Wędkarza, to wszystko zasługuje na imprezkę. Ja tę imprezkę wam tam, Mati Fuczyła, Justin Bieber, Nicki Minaj i Burn the Beat. No i lato mamy, prawdziwe lato, 2 minutki po 18:00 zaczynamy.

I komu miałabym powiedzieć, to jest imprezka 12 minut po 18. Przed chwilą powiedziałem o wszystkich tych rzeczach, które dziś są powodami do rozpoczęcia imprezki. O, w końcu mamy dzień taty, w końcu mamy ostatnie dni do wakacji, w końcu mamy lato, mamy też ciepłe dni i mamy dzień wędkarza. Mnie udało się wstać po pierwszym budziku, to też się nie zdarza często, to też jest powód. No zresztą na pewno mnie rozumiecie, prawda? Wstawanie nie jest takie łatwe, ale jakie wy dzisiaj macie powody do imprezki? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Najfajniejsze zagram i najfajniejsze nagrodze. No bo jak się bawić, to się bawić, to w końcu imprezka. Radio SK. To jakie macie powody? A ja mam muzykę, Eiffel 65 Blue Debris.

0: Te, bo polskie. Tak jest, ten kawałek powstał właśnie w Polsce. Andy Dust i Harris Zokaria. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. 22 minuty po 18. Słuchajcie, jest coraz drożej. To znaczy, nie żebym mówił wam coś nowego. W końcu wszystkim nam zdarza się teraz robić zakupy. Teraz i zawsze. Prawda? Ale ktoś, słuchajcie, postanowił sprawdzić, co konkretnie drożeje. Co drożeje najbardziej? No bo to nie jest tak, że wszystko idzie bardzo w górę. I najbardziej podrożała chemia gospodarcza. Tak wynika z badań UCE Research. Mocno podrożały też słodycze. No i teraz tak, sprawy są dwie. Po pierwsze, to oznacza, że w tym miesiącu będę sprzątał mniej, żeby zaoszczędzić. A po drugie temat słodyczy to ja przemilczę. Radio
1: SK. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
3: Jak tak, to Allegro.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
2: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia. Wait so long, to jest Eska. A dokładnie to jest imprezka. Mati Puczyło, to ja. Dzisiaj sprawdzam, jakie powody do imprezki macie właśnie wy. Kazik nagrał się na Eskowym Messengerze. Oho.
1: No cześć, witam Eska.
0: No cześć.
1: Jaki mam powód do radości?
0: No, no
1: taki, że jest super ciepło, basen właśnie rozłożyłem, sobie taki porządny. Leje się woda. Mhm. I gdzieś myślę, że za godzinkę to skoczę sobie do tego basenu, będę się pluskał do rana chyba. Hej.
0: No i hej, no i hej, no i bardzo dobry pomysł. W takim razie proszę się pluskać, a w weekend to coś mi mówi, że sąsiedzi będą pukali do ciebie, żeby się z tobą pluskać. No w końcu ma być nawet 40 miejscami. No to możesz stać się bardzo popularnym sąsiadem. Coś mi to mówi, że coś mi mówi, że tak właśnie może być. Wiktoria też się nagrała na Eskowym Messengerze.
2: Moim powodem do imprezki jest fakt, że dzisiaj miałam ostatnią wizytę u dentysty i na ten moment wszystkie moje ząbki są zdrowe.
0: O, Wiktoria, w takim razie powody są dwa, bo ja miałem ostatnią wizytę wczoraj. A trzecia imprezka należy się naszym portfelom. Nowa płyta i gadżety od Najela Horana lecą do ciebie.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Czy cały Żurek jest gotowy?
2: 27 czerwca odbędzie się ostatnia impreza w historii Magnes Club w Turek. Przed nami Magnes Goodbye Fest 2026. Wyjątkowe pożegnanie miejsca, które przez lata tworzyliście razem z nami. 4 sceny, 20 artystów, a na scenie głównej gwiazda wieczoru Peran van Dijk prosto z Holandii. Bądź częścią tej historii po raz ostatni. Bilety dostępne na magnesclub.pl oraz w dniu imprezy w kasie biletowej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

Przyjemnie buja ten kawałek, co? Shinza, Arko i Kasango, Fire, Fire, tak się to nazywa, 7 minut zostało do 19. Rozmawiamy dzisiaj o powodach do imprezki. No jeżeli nie możecie urządzić sobie takiej w środku tygodnia, to tutaj pojawiam się ja, cały na czarno dzisiaj akurat, ale już niedługo będziecie mogli urządzić sobie imprezkę akurat nie w środku tygodnia, a w kamperze. Wraca nasza akcja Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza eskowa ekipa dowiezie zatankowany dom na kółkach do kogoś z was. Do kogo? No właśnie, do kogo zadzwonimy i będziecie mogli pojechać nim na przedłużony weekend, dokąd tylko chcecie. SK.pl, tutaj możecie się zgłosić i do konkursu, w którym możecie zgarnąć tysiaka na festiwale, też się zgłaszajcie, bo za chwilę do kogoś zadzwonię. Radio SK. Nie żartuję i dzwoni mi też, że Kung City of Illness London Galaxy, to zagram zaraz.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie.
7: Marta Rajewska, witamy. Czas na garść jaskowych podpowiedzi. To na początek zaglądamy do ostrzeszowskiego kina Piast. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to w repertuarze jest Toy Story 5. Film poleca Radio SK. A oprócz tego w tym tygodniu w ostrzeszowskim Piaście możecie obejrzeć między innymi Dzień Objawienia. Szczegółowy repertuar i godziny seansów znajdziecie na stronie OCK. Do usłyszenia.
8: Muzyką się żyje.
9: Zbliża się święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Już w najbliższy weekend będziemy mieli dla Was bilety na to wydarzenie. A w ten weekend zapraszamy Was także na kolejne koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem gramy w województwie zachodnio pomorskim. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już w piątek. Na scenie Grupson oraz Eryk Moczko. Całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music Tour jest darmowy.
3: Imprezka.
9: Imprezka Westa też jest darmowa i mam dla Was naprawdę niezłą pulę hitów. Kungs, The Affiliates, London Galaxy, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Imagine Dragons, Thunder. To trzy na początek. Mati Puczyło, cześć! Jak imprezka, to muszą być hity.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar,

0: ten hit znamy i kochamy, prawda? Bauza, Magnetyk, 26 minut po 19 to jest SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: To co, może pójdziemy teraz na jakiś koncert? Na SK.pl trwa konkurs Festival Love, w którym piszecie, co zabieracie ze sobą na festiwale, żeby bawić się do ostatniego koncertu. Ale ja tak w ogóle sprawdzam, co robicie, żeby energię mieć zawsze. I Agnieszka zgłosiła się na SK.pl. Cześć Aga.
2: Cześć, witam.
0: U ciebie widzę kilka takich obowiązkowych rzeczy. Po pierwsze, no jest klasyk, powerbank, bardzo się przydaje?
2: Tak, zdecydowanie. Robię naprawdę setki zdjęć, jak nie tysiące, więc bateria się w mikro zładowuje.
0: A oglądasz potem te zdjęcia, czy to tak, że klikasz sobie, żeby były?
2: Różnie to bywa, tak szczerze.
0: No rozumiem, ja wiem, bo ja mam to samo. No to teraz tak, druga sprawa, którą musiałem googlować. Glitery do twarzy. Proszę się teraz wytłumaczyć, co to jest, bo brzmi jak choroba.
2: To różne takie brokatowe i fluorescencyjne ozdoby do twarzy. Które są obowiązkowe na festiwalu.
0: No dobra, wszystko jasne. I jeszcze jedno, bo ostatnie to najbardziej mnie zaskoczyło. Coś, co ma uszy króliczka, opowiadaj, o co chodzi.
2: Tak, to Onezin. Jest to fajny, wygodny strój, na przykład do spania w namiocie, a przy okazji jest bardzo śmieszny.
0: Okej, i w takim stroju też śmigasz sobie na festiwalu?
2: Czasami się zdarza.
0: Okej, dobra, wierzę, że to działa, wierzę, że przyciąga wzrok. Aga, z takim zestawem to ja jestem przekonany, że ty możesz rozkręcić każdy festiwal, każdą imprezę. No to robimy tak, 1000 zł, a do tego zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma lecą do ciebie, co ty na to?
2: Super, wow, bardzo się cieszę.
0: No to super, wow, bardzo się cieszę też ja. Jeżeli wy macie swój zestaw obowiązkowy, to zgłoście się z nim już teraz na sk.pl. Radio
1: SK. Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: To będzie ostatnia reklama.

T-Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 17 minut przed 20 Matifu Czuło, to jest imprezka. A wiecie, że trwa mundial i mecz Portugalia-Uzbekistan? Kto wygrywa? No nie będzie zaskoczenia. Portugalia, 3-0 jak na razie, 43 minuta. A kto zdobył pierwszą bramkę? Nie będzie zaskoczenia. Cristiano Ronaldo w 6 minucie, a przed chwilką dołożył jeszcze jedną w 39 minucie. Czyli ma już dwie. No i uwaga, bo to jest już 6 mundial, w którym on trafił piłką do siatki. Pierwszy był 20 lat temu, czyli zdobył bramki na aż 6 mundialach. Niektóre rzeczy się zmieniają, ale Cristiano najwyraźniej nie. My też mamy swój mundial. Trwa SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą jedenastkę. Zgłoszenia na sk.pl.

jest taki utwór, że Czechom należy się za niego dostęp do morza. Taki komentarz widziałem, a to Mikolas i Trips, Hard to be Humble, czyli Czechy i Polska w jednym kawałku, a to jest imprezka. Zaraz będę miał dla was zupełną nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę i to jest odpowiedź na pytanie, które możecie kiedyś sobie zadać. Skąd ja znam ten hit? No właśnie stąd, wszystkie hity zaczynają się w Estę.

0: Reklama.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
2: Marta Rajewska, czas na garść eskowych podpowiedzi. Ostrzeszów świętuje, trwają dni ziemi ostrzeszowskiej. Sporo będzie się działo w najbliższy weekend, bo odbędą się koncerty. To wszystko w parku Jana Pawła II, a w Ostrzeszowie zagrają m.in. Pektus, Ewa Farna, Blacha 2115. Nie zabraknie też występów lokalnych artystów. Szczegóły dostępne są w necie.
3: Muzyką się żyje.
4: Marzenia naprawdę się spełniają. Na przykład to, by trafić na antenę Eski, a w dodatku zająć pierwsze miejsce na eskowej liście hitów. Mamy numer jeden i to nowy numer jeden rap 20. Od razu jako nowość na szczyt notowania trafiły Wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to jest efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsca zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SC w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia zagramy jeszcze dzisiaj wieczorem. Krzysiek Zalewski wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu ruszy w trasę, w czasie której sam zagra na wszystkich instrumentach i zaśpiewa swoje hity. Trasa wystartuje w październiku. Artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu.
5: Imprezka.
6: Imprezka.
5: Imprezka. Imprezka.
4: Mam opcję dla tych, którym marzy się lot na wakacje, ale muszą teraz pracować. W jednej z apek z mapami można włączyć teraz symulator lotu dokąd tylko chcecie. O, to ja też sobie włączę po imprezce. Ale wcześniej polatamy razem. Matty Fuczyło, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: I to jest początek końca. To znaczy, tak nazywa się ten utwór. End of Beginning, Joe. A my zacznijmy nowy hit.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jesteśmy w tym naprawdę nieźli. I on też jest w tym bardzo dobry. Jax Jones przybył do nas z nowym hitem. Wiele jego kawałków znacie już z anteny Radia SK. I teraz wracamy do korzeni. A raczej Jax wraca do swoich, bo będzie bardzo klubowo. A wiecie, co ten pan zrobił przy okazji premiery? Uwaga, postanowił zagrać dwugodzinny set DJ-ski. No to nie jest jakoś szczególnie zaskakujące. W końcu jest DJ-em, ale jednocześnie biegał na bieżni mechanicznej. Przez 2 godziny, grając DJ-ski set. A to wszystko na żywo. No to biegniemy. Jax Jones, Pulling Back. Radio SK. A jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 20. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always the gist. When you're home, you're in love with the

0: i Kukon. Ty masz, tak nazywa się ten hit, 30 minut przed 21. A wiecie, że możemy być świadkami rekordu? My wszyscy, bo słuchajcie, to, że za kilka dni ma być bardzo gorąco, no to już wszyscy wiemy, prawda? W okolicach weekendu w cieniu miejscami ma być nawet 40 stopni. A przynajmniej okolice 40. No i właśnie, ja o tej 40. Właśnie trafiłem w internecie na tekst o tym, że to może być rekord absolutny w Polsce. No czyli w skrócie, że nigdy wcześniej nie zanotowano takiej temperatury. I teraz tak, dzisiaj mamy Dzień Ojca. Od razu przypomniały mi się historie taty o tym, jak kiedyś wyglądała jego droga do szkoły i tak dalej. Że było gorąco, albo że było bardzo zimno, albo że trzeba było przejść 60 km i tak dalej. A potem trzeba było przepłynąć jeszcze jezioro w pław. No to teraz my możemy być świadkami rekordu temperatur i tego już nie przebije. W skrócie możemy przejść do historii, tylko szkoda, że spoceni.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: soul klubowi mistrzowie. Pitbull, Chris Brown i International Love. I 16 minut przed 21, to jest imprezka. Zaglądam na boisko, patrzę co się dzieje. Portugalia gra z Uzbekistanem na mundialu. 4-0, 2 gole Cristiano, no i cały czas to wszystko trwa, bo to w końcu 81 minuta, no i tam się szykują rzeczy. Ale słuchajcie, wy chcielibyście wybrać się na mundial? My mamy mundial w domu, jest bardzo fajny, trwa SK Karniaki Cup, codziennie kompletujemy naszą eskową reprezentację, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. Tak, dokładnie tak, wyobrażacie to sobie? Siebie na Narodowym? Haha, marzenia mogą się spełnić, naprawdę. A do tego można zgarnąć 10 dysiaków, ktoś z was na pewno to zgarnie, trzeba tylko strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko. On na pewno chętnie to zrobi, trzeba tylko zgadnąć jedno wygwizdane słówko, tak było dzisiaj.
1: Mój największy przeciwnik w życiu to...
2: Budzik! Było słychać? Tak jest. Olu, wielkie gratulacje, udało się, słowo to budzik, tak. Wielkie gratulacje
3: ale
2: dla ciebie.
3: Powiem wam, nie było to wcale łatwe, bo odpowiedzi naprawdę w głowie miałam mnóstwo.
0: Ola już należy do naszej ekipy, no to teraz wasza kolej. SK.pl, tutaj się zgłaszajcie. Radio SK. A ja gram 5 Seconds of Summer i Youngblood.

A będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem wam, że ten hit wczoraj zajął pierwsze miejsce w Rap 20. I to waszymi głosami na SK.pl. Łatwo Gang i Majko i Wszystkie Marzenia. Z dumą gramy to wesce. No i wysyłamy całą tonę miłości do małej Mai. To jest imprezka. Zaraz będzie Somber, a ja to Mati Fuczyło. My słyszymy się jutro.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie. Ostrzeszów na czasie.
3: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś skowe podpowiedzi. To teraz zaglądamy do nowych Skalmierzyc, bo dni nowych Skalmierzyc tuż. Impreza w piątek i w sobotę będzie się działo. W nowych Skalmierzycach wystąpi Ania Wyszkoni, a także zespół Raz, Dwa, Trzy. Będą także atrakcje dla najmłodszych. W piątek wszystko rozpocznie się o 19:00. Szczegóły w necie.

0: Ostrzeszów News.
1: Basia Źródlewsko-Lejnik, zapraszam na podsumowanie dnia. Areszt przedłużony o kolejny miesiąc. Przesłuchani kolejni świadkowie. Za nami trzecia, ale nie ostatnia rozprawa w procesie w sprawie śmiertelnego wypadku w Sylwestra w Ostrowie. Zginęła 37-latka. Oskarżony był pijany, uciekł z miejsca wypadku. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia. Dziś przed sądem zeznawiali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków, którzy wyjaśniali szczegóły tego dramatu. Zeznawał także policjant, który był na miejscu i zatrzymywał mężczyznę oraz jego pasażerkę. Miał też stawić się biegły z zakresu medycyny sądowej, ale przysłał usprawiedliwienie, dlatego sąd wyznaczył kolejny termin na lipiec. Kolejny raz też przedłużył Danielowi Z. areszt do końca lipca. Chciał tego prokurator i rodzina zabitej Anity. Obrońca oskarżonego wnioskował o zastosowanie wolnościowych środków, w tym dozoru policji. Tak samo wnosił sam oskarżony.
2: Chciałbym po prostu naprawić swoje zniszczone zaufanie w postaci codziennego pojawiania się na komisariacie policji. Nie mam zamiaru się ukrywać ani utrudniać postępowania. Od samego początku nie utrudniałem postępowania na żadnym kroku. Współpracowałem z policją oraz ze służbą więzienną. Zdaję sobie sprawę z kary, jaką mnie czeka, jaką będę musiał odbyć. Za czyn, którego oczywiście przyznałem się od samego początku, za który też chciałbym ponownie z całego serca rodzinę poszkodowaną przeprosić.
1: Sąd jednak 26-latka nie wypuścił. Na kolejną rozprawę Daniel Z. poczeka w celi. I pozostajemy w tematach sądowych. Mikołaj K., były wiceprezydent Ostrowa, żali się na decyzję Sądu Okręgowego w Kaliszu, który miesiąc temu odwiesił mu karę roku więzienia. Pismo trafiło już do sądu w Kaliszu, skąd zostanie przekazane do Sądu Apelacyjnego w Łodzi i to on zdecyduje, czy Mikołaj K. pójdzie siedzieć.
0: SK Ostrzeszów.
1: Na początku lipca ma ruszyć przebudowa ulicy Łąkowej w Ostrzeszowie. Pierwszy etap obejmie odcinek od Przemysłowej do Wieluńskiej, mówi starosta powiatu ostrzeszowskiego Dariusz Świtoń.
3: Jeśli chodzi o ulicę Łąkową, termin zakończenia pracy jest ujęty w umowie na 16 października. Tego czasu się tutaj trzymamy. Natomiast teren czy plac budowy jest już przekazany firmie, więc tu już teraz w zasadzie zależy od firmy, kiedy te prace się rozpoczną. Jeśli chodzi o przebudowę ulicy Łąkowej, obejmuje ona, no przypomnijmy, że jest to pierwszy etap przebudowy ulicy Łąkowej. Zakłada ona przebudowę o 805 metrów od ulicy Przemysłowej w kierunku przedszkola, żłobka, szkoły podstawowej numer 1 i tak naprawdę przy skrzyżowaniu z ulicą Wieluńską ta przebudowa, ten pierwszy etap się zakończy. Będzie obejmowała właśnie przebudowę jezdni oraz chodników. Powstaną chodniki czy ciągi rowerowe, ciągi piesze i ciągi pieszo-rowerowe.
1: A koszt prac to ponad 2,5 miliona złotych. Będzie też remont drogi powiatowej w Chlewie. Pójdzie na to 1 000 000 złotych. Pieniądze po połowie dają gmina Grabów nad Krosną i powiat ostrzeszowski.
4: Na współpracę z powiatem ostrzeszowskim przeznaczyliśmy kwotę 500 tysięcy złotych, 50 na 50, w związku z czym 1 000 000 złotych zostanie przeznaczone na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Chlewo. Odcinek około kilometra. Cieszymy się, że ta inwestycja w tym roku będzie realizowana. Mieszkańcy od dłuższego czasu oczekują na modernizację kilometrowego odcinka praktycznie przez całą miejscowość centrum sobectwa Chlewo. Także to zadanie będzie w tym roku zrealizowane. W ubiegłym roku w ramach współpracy z powiatem ostrzeszowskim została zmodernizowana droga powiatowa w miejscowości Marszałki, ale oczywiście mamy już plany na kolejne lata.
1: Powiedział nam burmistrz Grabowa Maksymilian Ptak.
0: SK Ostrzeszów.
1: Nowe Skalmierzyce stawiają na naturę. Przy Centrum Aktywności Społecznej Kolejarz powstanie strefa pszczelej edukacji i relaksu.
5: Nie każda inwestycja musi być z betonu i kostki brukowej. Tym razem stawiamy na naturę. Już w tym roku przy naszym skalmierzyckim CAS Kolejarz powstanie strefa pszczelej edukacji i relaksu, czyli takie zielone miejsce, gdzie będzie można zwolnić tempo, odpocząć i przekonać się, jak wiele zawdzięczamy pszczołom. Powstaną tam m.in. domki do apiterapii, łąki kwietne, nasadzenia roślin miododajnych i elementy małej architektury. Co ważne, będzie to przestrzeń bezpieczna, bez bezpośredniego kontaktu z pszczołami, ale z możliwością korzystania z mikroklimatu ula, naturalnych zapachów miodu, wosku oraz kojącego szumu pszczół. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 136 tysięcy złotych stworzymy miejsce, które połączy odpoczynek, edukację ekologiczną i troskę o bioróżnorodność. To będzie przestrzeń dla mieszkańców, ale też i dla przyrody.
1: Mówi Aleksander Libert, wiceburmistrz Nowych Skalmierzyc, a strefa będzie dostępna przez cały rok. I pozostajemy w tematach jak najbardziej związanych z naturą. Chcecie uciec na chwilę od hałasu i ekranów? Gmina Przygodzice zaprasza na spacery przyrodnicze wokół stawu Glinianka. To okazja, by odkryć uroki Doliny Baryczy i poobserwować z bliska ptaki. I nie tylko. O szczegółach Paweł Marciszewski z Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Posłuchajcie.
6: No, Glinianka to jest przede wszystkim łowisko, wokół którego odnowiono i zadbano o tę część estetyczną, przyrodniczą. Znajduje się tam ścieżka edukacyjna dla dzieciaków. Znajdują się dwie wiaty, jedna z grillem, także można tam spędzać czas wolny. Znajduje się kładka widokowa wzdłuż właśnie, wzdłuż brzegu. Także faktycznie okrążenie tej Glinianki jest bardzo fajnym doświadczeniem, takim powiedzmy estetyczno-przyrodniczym i ciekawa przyroda tutaj jest faktycznie, bo tutaj zaczyna się Dolina Baryczy. Przygodzice są właśnie pierwszą gminą złączoną też właśnie w tym stowarzyszeniu wokół Doliny Baryczy. I chociaż Barycz tutaj dopiero się rozpoczyna, jest jeszcze bardzo niepozorne, no to już w jakiś sposób ta przyroda tutaj, bogactwo ptaków, bogactwo roślin dają się dosyć mocno zauważyć i faktycznie no ta Glinianka jest świetnym miejscem, żeby to zaobserwować. Też dla uczestników, jeśli gdzieś jest możliwość rozszerzenia tego spaceru, to też na przykład grill włączony jest w to oprowadzenie i właśnie obserwacje ptaków. No, tak to wygląda.
7: To są spacery z przyrodnikiem?
6: Jeśli chodzi o spacery, przewodnikiem jest Robert Kaczmarek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który no, jest regionalistą i jest przede wszystkim pasjonatem ornitologicznym. Jest człowiekiem, który bardzo dużą część swojego życia tej przyrodzie, obserwacji ptaków, fotografii przyrodniczej z nastawieniem na ptaki oddaje. Faktycznie spacer z nim, ma się to poczucie, że spotyka się kogoś, kto wie, o czym mówi i kto żyje tym, o czym mówi. Bardzo fajna sprawa. Jeszcze tę Gliniankę uzupełnia pod takim ornitologicznym kątem karmnik edukacyjny, który jest też dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. No, on funkcjonuje w te jesienno-zimowe miesiące. Wtedy gdzieś taką kompleksową, sporą dawkę informacji o ptasich obyczajach, to o tym, co jedzą, jak się zachowują, jakie ptaki, jakie gatunki w ogóle tutaj występują w Dolinie Baryczy i w Przygodzicach. No, jest to połączone też oczywiście z obserwacją tych ptaków, bo faktycznie to karmienie pozwala gdzieś w praktyce to już też zobaczyć.
7: Okej, w kontekście, wrócę na chwilę, w zasadzie na chwilę, na sam koniec do tych spacerów. Jak one często się odbywają pod kątem takiej regularności? Mamy tutaj sezon od kwietnia do października. Jak to wygląda? Jak trzeba się zapisać? Czy można być przyjść samemu? Czy trzeba mieć grupę zorganizowaną?
6: Myślę, że najlepiej jest się zapisać faktycznie z wyprzedzeniem. To są spacery kierowane do grup. W ofercie mamy tutaj wpisane 20 do 40 osób. Z tym, że też należy pamiętać, że Glinianka jest otwartym miejscem, także jeśli ktoś chce odwiedzić je, przespacerować się i tak dalej, no to jak najbardziej można z tego korzystać. Jeśli chodzi o łowienie ryb, o korzystanie z rusztu, z grilla, no to tutaj też kontakt przez Gminny Ośrodek Kultury, no bo to jest jednak fajny, myślę, fajny plan na weekend.
7: I niedaleko.
6: Faktycznie miejsce jest spokojne, oddalone od drogi. No świetna atmosfera, nie?
1: I nie zmieniamy tematu, ciągle jesteśmy w naturze. 2 300 000 nowych drzew posadzą w tym roku leśnicy z Przedborowa. To część corocznych prac związanych z odnowieniem lasu, mówi leśnik Marcin Frąckowiak.
8: Zgodnie z ustawą o lasach, my jako leśnicy, pozyskując drewno, musimy powierzchnie, z których pozyskaliśmy drewno, odnowić. Czyli tam, gdzie rósł las, w wyniku pozyskania został wycięty, my musimy w ciągu 5 lat posadzić nowy las. No i robimy to co roku, tylko tak podam, jakie wielkości może drzew wysadzamy. Na jednym hektarze, czyli 100 metrów na 100 metrów, wysadzamy około 9 tysięcy sztuk sosen. Także to jest niemało.
7: To liczbowo? Jakie plany na ten rok?
8: W tym roku planujemy posadzić czy odnowić powierzchnię około 260 hektarów. Na to przeznaczymy około 2 miliony 340 tysięcy sadzonych.
7: Czyli a jaka kwota jest na to w tym roku przeznaczona?
8: Przyjmując tak średnio, że hektar kosztowałby, posadzenie hektaru lasu kosztowałoby nas około 10 tysięcy. Wychodzi nam roczna kwota 2 miliony 600 zł.
1: A przed nami ekstremalnie gorący weekend w Ostrzeszowie. Temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni, stąd liczne apele także sanepidu.
7: Jeśli chodzi o okres tych upałów naszych, pamiętajmy zawsze, żeby nie przebywać, ograniczać przebywanie w pełnym słońcu, by nie dopuścić do przegrzania organizmu. Nośmy zawsze jasne, przewiewne ubrania, wykonane z naturalnych tkanin, które właśnie przepuszczają powietrze. Pamiętajmy o odpowiednim nakryciu głowy, o okularach przeciwsłonecznych, słonecznych z filtrem. Pijmy systematycznie, najlepiej wodę. Unikajmy oczywiście alkoholu. Regularnie stosujmy również krem z filtrem. Unikajmy wysiłku fizycznego, bo podczas tego wysiłku fizycznego może też dojść do odwodnienia, utraty minerałów, przegrzania organizmu lub nawet udaru cieplnego. Pamiętajmy też, żeby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, bowiem ta temperatura w tym aucie niestety może osiągnąć nawet 60 stopni Celsjusza. Co jeszcze? Jeśli nie musimy, to nie wychodźmy z domu.
1: Powiedziała nam Aleksandra Knychała z Ostrzeszowskiej Stacji Sanitarnej.
0: SK Ostrzeszów.
1: Jedyny dziko żyjący chomik w Polsce, chomik europejski, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i łąk. Poznańscy naukowcy alarmują, że sytuacja tego gatunku jest dramatyczna i wymaga działań natychmiastowych.
9: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
10: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
9: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu. I dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony, zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
10: Jaki jest tego powód?
9: Lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać. Ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika. Dlatego, że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to wiatr...
10: Co to znaczy, przepraszam?
9: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie, w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie diety na polach uprawnych. Czyli kiedyś pola uprawne z miedzami dostarczały chomikowi wszystkich składników pokarmowych, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, minerałów, witamin. A w tej chwili, ponieważ Na polach uprawnych nie ma na przykład miedz, na miedzach nie ma roślinności zielnej, czy jak to ktoś nazywa, chwastów również. Są wielkie obszary, na przykład tylko obsiane kukurydzą albo pszenicą. No to już tam nam mówi, że mamy generalnie węglowodany, prawda? I on nie może uzupełniać sobie. Badania pokazały zresztą, takie też w laboratorium, że faktycznie najwięcej młodych miały te samice, które miały zróżnicowaną dietę, tak?
10: Jest szansa na to, żeby tą populację chomika europejskiego odbudować, żeby uratować ten gatunek?
9: Faktycznie w tej chwili tempo wymierania chomika jest chyba największe, jeśli chodzi o gatunek gryzonia w Europie. I oczywiście my w tej chwili myślimy o tym, żeby przede wszystkim zachować istniejące populacje. Na pewno nie będzie łatwo i nie będziemy teraz tego robić, żeby odtwarzać go na terenach, na których już zginął. Natomiast musimy te populacje, które są, starać się objąć ochroną. Ta ochrona między innymi będzie zależała od rolników, czyli jeśli będą chcieli z nami współpracować właśnie w kwestii polepszania jakości środowiska. Tym bardziej, że w ogóle chomik został uznany za gatunek parasolowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata. Tak? Także w tej chwili zresztą jest taka tendencja i wszyscy dbają o to, żeby tą różnorodność biologiczną zachować.
10: Teraz tak już na koniec, ten chomik europejski, on się różni od tych, które często dzieci albo młodzież dostaje, nie wiem, na komunię, na urodziny, takich klatkowych chomików?
9: To w ogóle jest jedna rodzina, tak? To jest rodzina, pozwolę sobie użyć Cricetinae, to są takie chomiki palearktyczne, jest ich 17 gatunków i tym się różni, że on jest największy, tak? Czyli on dochodzi do 30 cm, potrafi osiągać 1 kg wagi, a jak weźmiemy sobie chomiczka syryjskiego, no to on ma 18 centymetrów, prawda? Także w ogóle systematyka taka lineuszowska dzieli chomiki na duże, średnie i małe. I jedynym dużym gatunkiem jest właśnie chomik. A jeszcze co ostatnio ciekawe, to nowa polska systematyka spowodowała, że chomik, tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostały to jest chomiczek syryjski, chomiczniki dżungarski, roborowskiego. Także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy i jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów. Tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy roborowskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
11: Z profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał nasz poznański reporter Paweł Adamczewski.
0: SK Ostrzeszów News.
12: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Miliony kropek na ścianach i unikat prosto z USA. Co łączy te fakty z Ostrzeszowem? Teraz w naszym eskowym magazynie druga część historii klasztorku na górce. Jak siostry nazaretanki zmieniły powojenną ruinę w barokową perłę południowej Wielkopolski? Dlaczego na klasztor mówi się Biała Górka i jak arcybiskup Baraniak mimo żelaznej kurtyny sprowadził tu unikatowy obraz Adama Styki? Posłuchajcie, mówi nazaretanka Bożena Anna Flak.
13: W 1933 roku do Ostrzeszowa zostały zaproszone siostry nazaretanki. Początkowo ci, którzy zapraszali, były to władze miasta, władze także parafii. Zaproszone zostały po to, żeby zająć się młodzieżą żeńską, dziećmi. W międzyczasie, bo wcześniej jeszcze sprowadzili się tutaj salezjanie, którzy w Ostrzeszowie odegrali fantastyczną rolę. Oni tutaj stworzyli właściwie to szkolnictwo takie i podstawowe, ale zwłaszcza średnie, liceum, które stworzyli gimnazjum.
14: ludzie pytali, no dobrze, to zajęli się chłopcami salezjanami, a co z dziewczynkami? Oni odpowiadali, my się na chłopakach nie znamy, szukajcie sobie sióstr, które no, są przygotowane do szkolnictwa także i zajmują się głównie młodzieżą w tamtych czasach żeńską. No, los padł na nazaretanki. Nazaretanki były wtedy już w Kaliszu, były w Częstochowie od końca I wojny światowej i zgodziły się przyjechać do Ostrzeszowa. Na początku myślano, że może zamieszkają tutaj gdzieś w jakichś pomieszczeniach przy klasztorze, no bo tak by wypadało. Z naszych dokumentów, które teraz ostatnio bardzo sprawdziłyśmy, pisałyśmy tutaj do lokalnej prasy także o początkach nazaretanek w Ostrzeszowie. Tu nie można było zamieszkać w 1933 roku. To wszystko było w ruinie. Nie było szyb, nie było drzwi. Nawet w tych pomieszczeniach no takich tutaj towarzyszących w tych domach gospodarczych, nawet tam gdzieś w ogrodzie to było niemożliwe. Więc siostry mieszkały do wojny, do wybuchu wojny, mieszkały w różnych miejscach. Na ulicy Chmielnej wynajmowały jakieś budynki, pomagała parafia. Najpierw próbowały przedszkola, najbardziej udało im się gimnazjum i liceum. Wybuchła wojna. Część naszych uczennic, te, które no, powinny były wtedy zdawać maturę, nie mogły tej matury tutaj w Ostrzeszowie zdawać. Trzeba było uciekać i wszystko zamykać. Zostały zabrane do naszej szkoły w Warszawie, która no, była potężniejszą szkołą, bardziej przygotowaną na różne warunki. Była szkołą w stolicy. Szkoła warszawska bardzo szybko otworzyła tajne komplety. Tam pod hasłem innych szkół, jakichś krawieckich, w warszawskiej szkole można było robić maturę na tajnych kompletach i spora grupa uczennic Ostrzeszowa została przewieziona do Warszawy. Tam zrobiły maturę, a trzy z nich wzięły udział w Powstaniu Warszawskim i zginęły. To jest taka niesamowita więź między naszym tutaj Ostrzeszowem, naszą ówczesną młodzieżą ostrzeszowską, a naszą szkołą warszawską. Pamiętać trzeba, że Ostrzeszów należy do tak zwanej prowincji warszawskiej, czyli do jednostki administracyjnej z siedzibą domu prowincjalnego i zarządem prowincjalnym w Warszawie. Dobrze, kończy się wojna. Nazaretanki w czasie wojny musiały też opuścić Ostrzeszów, pojechały do Kalisza, ale z takich naszych domowych zapisków, kronik klasztornych wynika, że tutaj przyjeżdżały do Ostrzeszowa i tak podglądały, co tutaj w tym klasztorze się wyprawia. Miały tu kontakt z różnymi ludźmi i ci mieszkańcy, nieprzygodni, ale okupanci może, tak, byli dobrze tutaj monitorowani. Tutaj siostry i ludność ostrzeszowska nie mogła nic zrobić, ale bardzo czuwała. Jest dużo zapisków z tych notatek, co się tutaj dzieje. Kończy się wojna, Niemcy muszą opuścić te tereny, taki jest finał całej tej batalii i wtedy powstaje myśl, co z klasztorem. Ponieważ tu były nazaretanki, no, szuka się kogoś, kto by stał się właścicielem tej rudery, no bo tak tylko dochodzić, to nie wiadomo, co z tym robić. Mądre były tam te nazaretanki, bardzo i podziwiamy je. Ówczesna przełożona generalna Laureta Lubowicka, która przebywała w Rzymie, kardynał Chlont, to są te poziomy, na których były rozmowy, więc przełożona nasza generalna, kardynał Chlont, dochodzą do porozumienia, że nazaretanki staną się właścicielkami, przejmą to na własność.
7: I spore zadanie przed nimi.
14: Wielkie zadanie. Decyzje, dokumenty tutaj w tym naszym małym takim muzeum przy klasztornym dzisiaj, no są tutaj te dokumenty, które mówią, że to jest nasza własność ze wszystkim. Z całą radością tego miejsca, jak pani powiedziała, z wyzwaniem, z ryzykiem, z obowiązkami. Do nas ciągle należy to, co po wojnie pozostało przy klasztorze, czyli te dwa ogrody, 6 hektarów ziemi. Ziemia, która dzisiaj jest dzierżawiona, ale ciągle jest to własność klasztoru i z tego, ja nie wiem dokładnie, tego nie umiałam, nie jestem prawnikiem, wydaje się, że to miejsce jest zabezpieczone, że na tych polach, na tych 6 hektarach nie ma mowy o żadnej budowie, nie ma też mowy o sprzedaniu, bo to przynależy do dóbr klasztoru. Słusznie, bo taki klasztor, czy to było wczoraj, czy dzisiaj, wymaga jednak odizolowania, wymaga ciszy po to, żeby ci, którzy tu chcą spędzić czas, żeby mogli no, czymś się pocieszyć, co jest dobre dla zdrowia i duchowego, i psychicznego, i fizycznego. Nazaretanki zamykają oczy, godzą się. Ludność ostrzeszowa wykazała się niesamowitą hojnością, radością, że siostry wróciły. Tutaj rozpoczęły się takie, no, może nie fachowe, ale i fachowe też prace. Ludzie pomagali wstawić szyby, zabezpieczyć, żeby te siostry mogły już zamieszkać w swoim klasztorze. A zamieszkać musiały, bo oprócz tego, że siostry stały się właścicielkami w 1946 roku, drugimi właścicielkami tej ruiny, to jeszcze przywiozły tutaj nowicjat. Nowicjat to jest taka szkoła jakby zakonnego życia. Młoda kobieta, która, no, przygląda się trochę na pewnym etapie musi przejść taką próbę, tak jak seminarium, 2 lata, powinna jakby w ciszy, w warunkach odpowiednich, pod opieką fachowców, czyli sióstr, które są przygotowane do prowadzenia, jeszcze raz swojemu życiu się przyjrzeć i zdecydować, czy chce zostać, czy to nie jest jej droga. Jeżeli mówi tak, spada śluby na rok, powtarza te śluby przez 5, 6 do 9 lat i dopiero potem składa śluby wieczyste. Także tu narzeczeństwo osoby konsekrowanej, siostry czy zakonnicy, jak się dzisiaj mówi, to jest okres prawie do 10 lat. Dowiedz to jest długie narzeczeństwo, a mimo tego czasem niektórym jeszcze i to nie wystarcza, bo taka jest ludzka natura. Niektórzy nigdy nie potrafią wybrać. Nowicjat przyjeżdża tutaj z okolic Warszawy, okolic Otwocka, dlatego, że w międzyczasie zabrano nam Grodno. Po Jałcie wiemy, jak się zmieniły granice. Nowicjat do wojny, jeszcze w czasie wojny, to były różne losy tych nowicjuszek, do wojny nowicjat był dla Europy w Grodnie, potężny, nieraz do 100 nowicjuszek. Po wojnie trzeba było szukać innego miejsca i tym miejscem stał się Ostrzeszów. Cisza, przestrzeń, ogrody, ziemia, możliwość wyżywienia tych ludzi. Miałyśmy gospodarstwo wtedy, bo tak wszyscy żyli, żeby sobie jakoś pomóc. Piękny klasztor barokowy z historią, więc tutaj przywieziono nowicjat do tej Rudery. Ale jak powiedziałam, ponieważ ludzie pomogli, siostry tutaj zamieszkały z nowicjuszkami.
12: Ile sióstr i nowicjuszek przyjechało tutaj, zamieszkało w tym 46?
14: W 46 na pewno przyjechało tutaj kilkanaście. Nie umiem powiedzieć, ale tyle tak się skronik. Na pewno. 2 lata temu, będzie niedługo, zmarła ostatnia, która tu przyjechała. Miała 102 lata, zmarła w Paryżu. To była warszawianka. I ona napisała swoje wspomnienia. Te wspomnienia mogę pani ofiarować, to zobaczy. Bo akurat zachowałam jej wspomnienia. Ona wspomina, jak to było, gdy tu przyjechała w 46 roku. Na pewno było ich kilkanaście, bo taka była wielkość tego nowicjatu. Był to nowicjat dla całej Polski. Nie było w tamtym czasie sióstr z innych krajów europejskich. Teraz to jest otwarte, mogą tutaj być z innych krajów. Wtedy, po tej zawierusze, to każdy już tam się starał o swój nowicjat. Drugi najbliższy nowicjat to był w Albanii, na terenie Włoch, a następne to były w Stanach Zjednoczonych. To były w tamtym czasie. Jak powiedziałam, żeby te siostry mogły tu w warunkach zamieszkać, pomogli ludzie, rozpoczęła się praca też sióstr, które musiały się zająć polem, trzeba było to wyżywić. Siostry jeszcze wydajęły chyba takie wielkie gospodarstwo w Ligocie, to jest niedaleko. Tam dzisiaj mieszkają inni właściciele, ale mamy dobre bardzo kontakty. Ta Ligota, ja pamiętam jeszcze jako nowicjuszka tu z lat 70. cały czas się o niej mówiło. Tam siostry miały swoje gospodarstwo, żeby wyżywić. To jest drugi, my jesteśmy tu krótko. Od 46 to jest, więc trochę ponad 80 lat. To jest dla historii jedno mgnienie. To jest jedno popołudnie. Czyli nasza historia jest tutaj krótka. Chociaż za 7 lat będziemy obchodzić stulecie pobytu sióstr w Ostrzeszowie. To będzie akurat 100 lat od przybycia 1933-2033 pobytu nazaretanek w Ostrzeszowie. Co jest, są nazaretanki i do lat, do teraz następna data, może tak mówimy o historii, to będzie 2010 i trochę tego czasu upłynie w tej biedzie. W międzyczasie siostry robiły co mogły. Pomalowały to wszystko taką farbą, jaka była dostępna. W korytarze na przykład były wszystkie pomalowane taką białawą farbą. Kaplica była cała pomalowana białą farbą. Nie było niczego na ścianach. Pod chórem nie było polichromii, którą dzisiaj podziwiamy. Ołtarze pewno jeszcze za Bernardynów, do końca nie wiem, ale były pomalowane białą olejną farbą. Główny ołtarz tak samo. To pięknie wyglądało na tamtym etapie, bo było złoto, była biel, były nowicjuszki. Zapomniałam powiedzieć, że Biała Górka dlatego, że nowicjat, który tu przyjechał w 1946 roku, nowicjuszka nosi biały welon. To miałam powiedzieć. Dlatego one tutaj biegały, czy do pracy, czy czasem wychodziły do miasta. W kaplicy były młode kobiety, które nosiły biały welon i stąd Biała Górka. Zawsze się mówiło Biała Górka, to znaczy nowicjat. Do 2010 roku siostry tutaj zadbały, żeby było czysto, więc wszystko zostało zamalowane. Nad głównym ołtarzem, ja jeszcze pamiętam z lat 70., była taka duża rysa, takie pęknięcie. Sklepienie było bardzo ciemne, zakurzone może od świec. Coś tam było widać, czy tam jakieś malunki są, ale tak naprawdę to było tylko tak trochę brudno. Jedyna scena ukrzyżowania, która była za dużym chórem po północnej części, najbardziej oddalona od ołtarza, może i od dymu świec, ta zachowała się w najlepszym stanie. I ona potem dała podstawę artystom, żeby zdecydowali o kolorystyce tej świątyni odnowionej, o kolorystyce polichromii po renowacji, bo tamta się zachowała. Wszystko inne było w bardzo biednym stanie i nie było żadnych innych malowideł tam. Czasem się słyszało, niektóre siostry starsze mówiły, a tu na tych korytarzach, w tej jadalni takiej malutkiej i w naszych pokojach, zwłaszcza w kaplicy na ścianach, tutaj coś było. Tu coś było, ale trzeba było założyć światło elektryczne, były kucia, wszystko się zamalowało, żeby było czysto. Podobno i Bernardyni już, odnawiając to miejsce, też niektóre rzeczy pomalowali na biało, zamalowali. Bo ci Bernardyni, którzy tu przybyli na początku, świątynię przyozdobili wedle stylu barokowego i cała była wymalowana. Wszystkie ściany, całe sklepienie pod chórem miejsca były wymalowane. Jak to wyglądało, to wystarczy teraz wejść do świątyni, ponieważ po 2010 roku rozpoczął się proces remontu, renowacji, przywracania obiektu do oryginalnego stanu i dzisiaj, gdyby pani weszła do kaplicy, to zobaczy, jak to wyglądało. Bernardyni mieli bardzo dużo do wymalowania, bo trzeba było przychodzącym do świątyni powiedzieć jak najwięcej o tym, czemu ta świątynia służy, kto tu króluje. Ja czasem lubię mówić zwiedzającym, że Bernardyni po prostu wymalowali credo, wszystkie prawdy wiary, począwszy od prawdy o niebie, prezbiterium wymalowane są chóry anielskie, jest monstrancja, aniołowie, archaniołowie oddają hołd żywemu Bogu w monstrancji. Idąc dalej poprzez nawę, aż do kruchty, widzimy wszystkie prawdy wiary. Ostatnia scena to scena ukrzyżowania, po bokach monumentalne drogi krzyżowe, czyli jak się do tego doda bystrego, dobrze przygotowanego kaznodzieje, to można człowieka, który chce słuchać, bardzo wiele nauczyć, pokazując mu. Taka trochę Biblia pauperum, ale barok wraca przecież do średniowiecza. W swojej filozofii, tej najgłębszej, najszlachetniejszej. 2010 rok, a sytuacja jest prawie dramatyczna, nie ze względu na to, że zamalowano polichromię, tylko ze względu na to, że grzyb nie pozwalał już zdrowiu się tutaj zatrzymywać, że waliły się dachówki. Elewacja była w fatalnym stanie. Mnie nie było wtedy w Polsce, ale pamiętam, że były dyskusje, co zrobić. Albo zostawić to miejsce, no nie wiem, koło miastu, jakiemuś nowemu nabywcy, ktokolwiek by miał pieniądze i chciał w to zainwestować. Wyjechać do Kalisza, do Warszawy, do Częstochowy z powrotem. Albo nagłośnić to wszystko, z drugiej w historii to, o którym będziemy mówić na końcu nagłośnienie, albo nagłośnić to wszystko, posłuchać mądrych rad, posłuchać artystów, no i zabrać się za remont, za renowację. Teraz pytanie, w jakim stopniu, tak żeby przeżyć następne 20 lat, czy zmobilizować wszystkie siły i pokazać dzisiejszemu ostrzeszowianinowi i nie tylko Wielkopolsce, jak to wyglądało wtedy, gdy świątynia była konsekrowana, gdy była zbudowana i ukończona. Szczęśliwie to były czasy, jeśli chodzi o zdobywanie może funduszy, trochę łatwiejsze, bo także zwrócono się po środki unijne i wtedy w ramach tej pomocy, takiej

0: bo bardzo pięknie zachowały się władze miasta. Zrobiły wszystko, co było możliwe, żeby wspomóc to wspólne dzieło. Tutaj też mówię o tych indywidualnych ludziach, którzy pomagali. I do tego dochodzi także Międzynarodowy Fundusz Nazaretański, czyli zgromadzeniowy, który także pomógł, bo to były wydatki rzędu milionów. To nie było to, o czym my dzisiaj mówimy, 400 tysięcy. To były miliony, żeby to wszystko odnowić. Decyzja okazała się szczęśliwa. Cała renowacja tego obiektu, klasztoru i kościoła i krypt trwała minimum, taka podstawowa, minimum 5 lat. Mamy rok 2015, przychodzą pierwsi zwiedzający. Mówi się o tym obiekcie jako obiekcie odnowionym. Mówi się o pięknej barokowej kaplicy, która nagle się wyłoniła spod białej farby. Też jeszcze ważna informacja. Kaplica jest pokryta polichromią, czyli malowidłami na suchym tynku, to nie są freski. Polichromie ścienne na suficie zostały w 100% odnowione w kaplicy. Renowacja jest 100%, czyli możemy sobie powiedzieć tak, wchodzę do kaplicy dzisiaj, zamykam oczy i jestem w wieku, koniec wieku XVII, tak jak to było w czasie konsekracji świątyni. W 100% renowacji. To jest ciekawe, tam gdzie na przykład polichromia znikła z jakichś powodów, była wilgoć, nie dało się jakby odtworzyć, tylko 30% zostało. To, co zostało jakby domalowane, uzupełnione, jest wykropkowane dla uczciwości. Tam, gdzie nie było nic, tam są miliony, czasem miliardy kropek. Artysta siedzi i kropkuje to miejsce takim kolorem, jaki jest odpowiedni, po to, żeby ktoś, kto chce wiedzieć, w jakim stopniu te polichromie zostały zachowane, a w jakim zostały zniszczone i są uzupełnione, to tam są te kropki. Mnie to fascynowało, bo ja chodzę i patrzę, gdzie są kropki. Najwięcej kropek, najszczęście, jest w miejscu najmniej wartościowym, tam, gdzie były tylko takie barokowe ozdoby, takie fale i tak dalej, różne kolory. To są jakby takie najniższe części nawy i prezbiterium, ale głównie nawy. Ta najniższa część po wojnie została pokryta boazerią, czyli takim, jak to górale, tam taki styl zaprowadzili na południu, potem to się rozpowszechniło w całym kraju. Tam były deski przybite po to, żeby było ciepło. Były do tego kaloryfery, żeby się z tym nie zamarzły, kciuszki, zwłaszcza w tej świątyni. Gdy zdjęto boazerię, czyli te deski, gdy usunięto kaloryfery, których nie może być w świątyni zabytkowej, dzisiaj jest nawiew elektroniczny, tam praktycznie nie było żadnych zdobień. To wszystko znikło. Ale to było najmniej wartościowe, jak powiedziałam, i tam są prawie same kropki, że to zostało naniesione.
1: Zbliżamy się później.
0: To jest bardzo takie ciekawe. Renowacja ta ukończona po 5 latach, to nie tylko sprawa, ponieważ tutaj rozpoczęły się wizyty ludzi zainteresowanych, z czego się bardzo cieszymy, do tej pory trwają. Obok tej odnowionej polichromii, obok dachówki, która została założona, obok osuszenia fundamentów, wszystkich głębokich fundamentów w klasztorze i w kościele, klasztor bardzo dużo zyskał po tej renowacji. Przede wszystkim dostał nowy tytuł Perła Południowej Wielkopolski, dostał przywilej prowadzenia muzeum, krypty stały się częścią muzeum, czyli stały się własnością, tym dobrem wspólnym, na czym nam zawsze jako nazaretankom bardzo zależało, bo my jesteśmy apostolskim instytutem, jesteśmy zamkniętym tak zwanym klauzurowym klasztorem, mamy być wśród ludzi, wśród rodzin. Dlatego to, co się dzieje, kontakt ze świeckimi ludźmi, ich inicjatywą, z ludźmi, którzy jakby tę naszą misję, naszą ideę pomocy drugiemu człowiekowi niosą dalej, zawsze są bardzo mile widziani. Więc uzyskałyśmy ten przywilej, że możemy tutaj prowadzić oficjalnie grupy wycieczkowe, przyjmować ludzi. Dzisiaj jest wtorek, to na pewno ktoś przyjdzie zwiedzać klasztor. Poprzez obecność muzeum zorganizowanego przy klasztorze ta otwartość stała się jeszcze bardziej formalna, stała się niemal nakazem. Przez kilka lat trzeba było nawet zadbać o to, żeby ci ludzie tutaj przychodzili, żeby udowodnić darczyńcom, wszystkim podpisanym umowom, tym, którzy nam pomagali z zewnątrz, udowodnić, że to miało sens, że to służy ludziom, bo taki był warunek tej pomocy. To ma służyć nie tylko siostrom, chociaż przedtem też nie służyło tylko siostrom, ale ma być dla innych. To Ostrzeszów ma z tego skorzystać, to Wielkopolska ma skorzystać, to cała Europa ma skorzystać, jeżeli zechce. I tu przyjeżdżają grupy Niemców, zwłaszcza tu mamy koncerty grup niemieckich, miasto się o to stara, są wymiany międzynarodowe, przyjeżdża młodzież z innych szkół, z innych krajów i tu przychodzi zawsze ten klasztorek zwiedzać. To jest wielki zysk i to trwa do dzisiejszego dnia. Od kilku lat, gdy kończy się już jakby obowiązek prowadzenia fundacji zabytkom na ratunek, już dochodzimy do końca tej fundacji, ona już nam nie jest potrzebna, nie ma tego obowiązku jakby z

0: starania się o odwiedzających, ale my z jednej strony taką siłą takiego dobrego nawyku, a z drugiej strony po to, że to ma sens po prostu. Zawsze dbamy o tego zwiedzającego, o to, żeby tutaj ludzie mogli korzystać i także robimy, prowadzimy taką statystykę. Mamy wielkie księgi, w których się ludzie wpisują więcej. W ubiegłym roku zdecydowałyśmy się na remont niezwiązanego z klasztorem, tym miejscem, z zabytkiem takiego naszego budynku gościnnego i niedługo ukończymy remont tego gościnnego budynku i wtedy będą mogli ludzie przybywać tutaj przez internet, zapisać się, będą mogli odpocząć, mieć rekolekcje, porady, duchowe, cokolwiek. Więc taki dom jest już przygotowany i prawie na ukończeniu jest ten remont po to, żeby ci ludzie tutaj zawsze mogli przybyć. Dla różnych powodów, różne grupy, różne są potrzeby, bo zmienia się świat. Jest dużo ludzi, którzy chcą tutaj w samotności spędzić 3-4 dni i na takich ludzi jesteśmy także otwarci. Nie jest to bardzo duży dom. Wiem, że do 40 osób, 35-40 osób można przyjąć. Gdy nastawiamy się na te indywidualne osoby, czy na rodziny na przykład, które chcą spędzić, to bardziej nam zależało na komforcie dla tych ludzi, którzy tu będą. Nie na ilości, bo no, nie jest taki duży ten dom. Nie mogliśmy dobudowywać, tylko chciałyśmy odremontować i przystosować te mieszkania, które będą dla tych 35 powiedzmy osób, czy 40. Ci ludzie mogą już spędzić tutaj czas w warunkach takich, w jakich dzisiaj żyją, czyli jest jakaś łazienka przy pomieszczeniu, są indywidualne pokoje, żeby nie były to tylko grupy, ale będzie tam także sala multimedialna dla tych, którzy przychodzą na parę godzin i odchodzą, zwiedzają. Będzie kaplica dla tych, którzy chcą się pomodlić, jakieś większe grupy, które gdzie indziej mogą zamieszkać. To na to jesteśmy przygotowani. Miejsce dla niepełnosprawnych, tak dalej. Miejsce skupienia, rekolekcji, miejsce no, takiego odpoczynku także. Ten, kto przyjeżdża, on będzie decydował o tym, jak chce ten czas spełnić. Można rozmawiać, no oczywiście nie jakieś grupy, które by tutaj, nie wiem, na pół miasta robiły jakąś dyskotekę, no jest bo to nam akurat niepotrzebne, ale na pewno to będzie taki dom, który jest naszą własnością, jest z naszych środków remontowany, na to, żeśmy się długo też przygotowywały, ale jest to potrzeba, bo dom, który był wcześniej, jednak był niebezpieczny dla grup. Dzisiejsze to muszą być te warunki przeciwpożarowe i tak dalej spełniane. To jest bardzo ważne. Nie chcemy nikogo narazić na nic, ani siebie. Dlatego ta decyzja, ale to jest dobra, to jest też jakby efekt tego, że to miejsce zostało nagłośnione, że o tym miejscu wiedzą, nieraz przyjeżdżają ludzie, nie można się zatrzymać, no nie można, bo mamy 3 pokoje gościnne. No to dla kogo? Dla matki jakiejś, która przyjedzie, ojca, nowicjuszki, to w pierwszej kolejności. To jest, ale to jest też jakby efekt tego wszystkiego, że ten dom dostał drugie życie po 2015 roku. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna, a ona się dokonała po właśnie wtedy, gdy nazaretanki stały się właścicielkami. Jesteśmy no, właścicielkami pełnoprawnymi unikatowego obrazu Najświętszej Rodziny, która znajduje się, obraz ten znajduje się w ołtarzu głównym. Namalowany został przez Adama Stykę. Adam Styka, syn Jana, a Jan to Panorama Racławicka i jego współpracownicy, czy on współpracownik innych. Adam Styka po wojnie, wcześniej jeszcze trochę, znalazł się w Ameryce. W Ameryce było po wojnie bardzo prężne nasze zgromadzenie, do tej pory jest prężne, ale po wojnie tam było bardzo dużo sióstr, dużo prowincji. Tam też często przebywała przełożona generalna, która była notabene pochodzenia, była Polką, ale była Amerykanką z paszportu. Ponieważ dla Europy, dla Polski nowicjatem stał się Ostrzeszów, Niegrodno, a tu nie było żadnego symbolu nazaretańskiego. Czegoś, co by mówiło o tym, że to nazaretanki teraz są właścicielkami. Są piękne polichromie, są obrazy świętego Franciszka, które kochamy i cenimy. No ale jak są nazaretanki, coś dla tych młodych kobiet, które się będą wychowywać w tej duchowości Jezusa, Maryi i Józefa, by się przydała. Przełożona generalna nasza, ówczesna, zwraca się do artysty, znanego bardzo w Stanach Zjednoczonych, znanego poza granicami Polski może bardziej niż w ówczesnej Polsce, Adama Styki i prosi go, aby dla Ostrzeszowa namalował obraz Najświętszej Rodziny. Adam Styka pojęcia nie ma, co to jest Ostrzeszów. To jest malutka, piękna, ale malutka mieścina. Ma tylko informację, że Ostrzeszów, kaplica czy kościół, to jest świątynia barokowa. To jest obiekt barokowy i ten obraz powinien, no tak sobie myślała nasza przełożona generalna, powinien pasować do tego stylu. Adam Styka, nie znając tej świątyni, maluje obraz Najświętszej Rodziny, który zadziwia. Gdy się mówi ludziom, że ten obraz powstał w latach 50. 1920 wieku, to nie chcą wierzyć. Jak to? Przecież tu są te wszystkie anioły, niebieskości, chmurki, ta ulotność, szaty Maryi rozpuszczone na cel cały obraz pełny jakiegoś powiewu. Typowy obraz barokowy, chociaż można poznać, że styl jest troszkę współczesny, jest inny, inaczej maluje się twarz i tak dalej. Znawcy się na tym jakoś tam odczytają. Ale cała stylistyka jest barokowa. I dopiero niedawno, żeśmy wszystkie te puzzle złożyły razem i powstał obraz, wyciągnęłyśmy wszystko z archiwum, to też jest owoc odnowy tego miejsca, z archiwum generalnego wszystkie dokumenty, mówiące o tym, że naprawdę Styka został poproszony o obraz dla nowicjatu w Ostrzeszowie, dla tego miasta, że go namalował, że nie ma żadnej kopii ani innych szkiców tego obrazu. Możemy tylko złożyć tę historię i złożył ją jeden z ostrzeszowianinów, jeden taki pan, który tutaj bardzo jest związany z tym obiektem. Obraz miał długą wędrówkę, najpierw musiał czekać długo w Ameryce, bo nie było go jak przewieźć przez oceany. Potem kilka lat czekał w Albano, w naszym nowicjacie na ziemi włoskiej, bo w tamtych czasach bardzo było trudno przewieźć jakikolwiek obiekt natury religijnej przez granicę. I długo czekało się na odważnego człowieka, który obraz, dzisiaj to jest, mówię, jak bajka o żelaznym wilku, chociaż nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, a może jest jeszcze inaczej niż my mówimy. Zgodził się jeden człowiek, który ten obraz przewiózł do Ostrzeszowa. To był arcybiskup Baraniak. Po trzeciej sesji Soboru Watykańskiego powiedział: ja, to jest własność nazaretanek, ja ten obraz przewiozę. To jest druga osoba bardzo ważna dla Ostrzeszowa, po ojcu Maksymilianie Kolbe, który jedyne miejsce w Wielkopolsce, gdzie był, to jest Ostrzeszów. To jest jeden męczennik, arcybiskup Baraniak, kandydat na ołtarze. To on go tutaj przewiózł do naszej świątyni po kilku dopiero latach, więc z 5-6 lat ten obraz musiał czekać, aż się dostanie do Ostrzeszowa. Dzisiaj by pewno samolotem przyleciał za 3.
1: Trwałoby to na pewno dużo mniej niż przyleciało.
0: To też jest dzisiaj ważne, bo on jest w naszej kaplicy i warto mu się dobrze przyjrzeć. Mamy piękne, dobrze wykonane tutaj przez lokalnych, fantastycznych fotografów zdjęcia, więc tutaj pan Grzesiu Gosmala między innymi obsługuje tę świątynię, też robi piękne, znaczy my u niego zamawiamy takie właśnie profesjonalne zdjęcia. To jest wszystko owoc tej renowacji. Jest tylko jedna rzecz, to już zmierzam ku końcowi. Po renowacji, po założeniu muzeum, po
1: oficjalnym otworzeniu,
0: po jakby domknięciu tych wszystkich obietnic, że tutaj ludzie będą przychodzić, po wszystkich dokumentacjach, po upływie tych lat, które były obowiązujące, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego miejsca, pozostała jedna rzecz. O tej rzeczy umówiono się zaraz po renowacji. Zaraz w 2015 roku, gdy obiekt został otwarty. Ta rzecz dotyczy dwóch bocznych ołtarzy i ambony. Ambona, piękna, barokowa ambona i dwa boczne ołtarze o przepięknych dekoracjach takiej pracy w drzewie, ręści akantów rzeźbionych w drzewie, one są bardzo piękne, mają też piękne obrazy. Te dwa boczne ołtarze i ambona zostały pozostawione dla naszej działalności, znaczy nazaretanek, inicjatywy nazaretanek, ale także wszystkich użytkowników świątyni. Innymi słowy, to było tak, te dwa ołtarze zostawiamy uzbierać, by wypadało na nie, żeby z tego, co wypracuje to miejsce już poszerzone, o poszerzonej działalności, żeby można było w swoim czasie, gdy już się dojdzie do wniosku, że trzeba to wykończyć, te dwa ołtarze jakby pozostały do jakby zadaniem wszystkich użytkowników, ja tak to mówię, i sióstr, i tych, którzy tutaj przyjeżdżają, czy modlą się w regularnym takim rytmie, bo kaplica jest otwarta przecież dla publiczności, każdy może każdego dnia tu się modlić, w niedzielę są dwie msze święte. Przez te lata, czyli tak gdzieś do 10 lat, krypty były trochę później ukończone, więc powiedzmy przez 8 lat. Wszystkie ofiary, które ludzie wrzucali do takiej symbolicznej skarbony w formie makieta tego właśnie klasztoru, stoi w kaplicy, tam ludzie wrzucają swoje ofiary, każdy ze zwiedzających jest poinformowany, jeżeli ma życzenie, może wrzucić do skarbony, może zostawić jakąś ofiarę. Nigdy nie podajemy ceny za oprowadzanie czy za warsztaty symboliczną, bo tutaj są warsztaty pisania gęsim piórem, za pióro, za atrament, symboliczna odpłata. Wszystko inne to jest dobrowolna ofiara. O tym, żeśmy mówiły, powiedziałam też jeszcze, że po renowacji, po 2015 roku tej świątyni, to była decyzja ostrzeszowian, pomysł, który nie tylko wyszedł od sióstr, ale od ludzi, którzy tym miejscem się zajmują, fascynują, a w tej świątyni odbywają się regularnie koncerty muzyki, nie tylko barokowej, różnej. To jest niesamowite wydarzenie. Zawsze jest publiczność taka wierna, kościół jest zawsze wypełniony. Jest taki plakat, który jest rozpoznawalny, perły w koronie, to taki ma tytuł. Także dochody z tych koncertów, jeżeli nie trzeba bardzo dużo zapłacić artyście, bo nieraz są artyści, którzy żyją z tego, z tej swojej profesji i zawsze się pyta i zawsze wynagradzamy tych, którzy wynagrodzenia potrzebują, czy to wynagrodzenie zgłaszają, więc ofiary z koncertów idą na następne koncerty, żeby działa się kultura, żeby to dobro kulturowe mogło się tutaj spełniać. Są też koncerty dobroczynne, że wszystkie dochody z tego dobroczynnego koncertu idą na rzecz ukończenia dzieła w renowacji tej świątyni. Czyli przez te 8, powiedzmy, lat żeśmy starały się zgromadzić tyle środków, ile tylko było możliwe. I w połowie grudnia tutaj do tej świątyni wrócili krakowscy artyści, krakowscy i wrocławscy i rozpoczęli renowację od ambony. Ambona jest mniejszym trochę obiektem i mniej kosztownym. Ciągle pozostają do renowacji dwa boczne ołtarze. W tym czasie, teraz po długich zastanowieniach, po refleksjach, po rozmowie z doradcami, po rozmowie z naszymi przełożonymi, wydaje się, że jest to czas, gdzie tę sprawę dwóch bocznych ołtarzy trzeba na nowo podjąć, żeby już dłużej nie czekać, żeby ludzie, którzy pamiętają ten rok 2015, ten moment, kiedy zobaczyli świątynię odnowioną, żeby doczekali się jeszcze także odnowy tych dwóch bocznych ołtarzy, które podobno są bardzo piękne w tonacji zieleni. To jest coś niesamowitego, jeszcze tu doszłaby taka zieleń do tego różu i do złota, do czerwieni. Zdecydowałyśmy się po długich zastanawianiach i taką ostrożnością, może nawet i wahaniem, żeby odezwać się do społeczności. O dobrowolny ofiar. Nie jesteśmy takie przyzwyczajone do, jakoś zawsze wiemy, że Najświętsza Rodzina żyła z pracy rąk, że trzeba, pracujemy, że dobrze, jeżeli się tak jak wszyscy inni utrzymamy i to robimy. To, o co prosimy teraz, to jest na to dobro wspólne, na rzecz wspólną, na dokończenie renowacji świątyni. Te dwa ołtarze są dla świątyni, nie dla naszego prywatnego domu. Zdecydowałyśmy się na różne formy, trochę mówienia o tym, o tej naszej potrzebie. W międzyczasie trzeba pamiętać, że te ceny renowacji bardzo rosną. Tam poradzono nam skarbonkę, bo ona jest taka rozpoznawalna i niektórzy ludzie tę skarbonkę wspierają. Obok skarbonki są ludzie, którzy po prostu zapukają do furty, do siostry przełożonej i powiedzą: siostro, to na ołtarz, proszę to zabrać. Wolą taką formę. Ci, którzy są tu blisko albo przyślą. Tutaj podałyśmy także konto nasze, konto domu. Każdy dom musi mieć dom, konto swoje, bo jest przedszkole i wszystkie rozliczenia. Podałyśmy także konto domu i ci, którzy woleliby bezpośrednio jakiś tam grosz przesłać bezpośrednio na konto, to ono idzie bezpośrednio na nasze konto. Ekonomka wie, bo jest dopisek na renowację ołtarza. Ale trudno nam było postarać się o taką rolkę, bo to kogo tu wybrać, żeby był tą twarzą tego Strzeszowa. Los padł na mnie, bo moje zadanie, nazywam się siostra Bożena na flag, jestem tu 4 lata po bardzo długim pobycie za granicą. Ostrzeszów mnie urzekł tym, co się tutaj wydarzyło. Mam w pamięci ten Ostrzeszów z lat 70. To się nim zachwyciłam i bardzo kocham to miejsce, robię wszystko, żeby ono było znane. Więc los padł na mnie, żeby powiedzieć kilka słów i tam ja się pojawiam gdzieś na tych Facebookach i tak dalej. No ale nie robię tego dla siebie, to mnie bardzo broni. To jest dopiero początek. Jedno osoby są takie bardziej chętne, żeby to udostępniać, inne jeszcze się przyglądają, a ja cieszę się każdym zainteresowaniem. A sprawa tak jest prosta i tak nieprosta jak pieniądze. Każda najmniejsza ofiara to może być 5-10 zł. Nie spodziewamy się, jakiegoś, żeby ludzie nie wiadomo co teraz odmówili sobie, nie wiadomo czego, żeby nam pomóc. Bardzo pokornie, bardzo zwyczajnie, ale też otwarcie i skromnie prosimy, jeżeli możecie pomóc, żeby te dwa ołtarze zostały przywrócone do oryginalnego splendoru, to jesteśmy bardzo wdzięczne. Gdybyście słyszeli nasze rozmowy, gdy tam siostry zajrzą, siostro, mamy 20 tysięcy, ktoś tam dał taką ofiarę. Naprawdę jest tyle radości z rzeczy, która nam osobiście przecież taka potrzebna nie jest. My możemy przy tych białych ołtarzach tutaj dokończyć naszą misję, żyć i umierać. to nie jest takie konieczne. Ale czasem nam jest jakoś tak smutno, że ci ludzie, którzy tyle włożyli tutaj, nie doczekają tego finału, gdzie już wszystko jest bardzo pięknie odnowione. Tu przyjeżdżają ludzie, nie mogą się nadziwić. Pytają, jakie to były koszty. Mówimy, duże, ale to zrobili, to nie Nazaretanki. Nazaretanki też, ale przy pomocy. Dzisiaj, żebyśmy z naszych środków, wspólnoty i tego, co uzbierałyśmy, nie byłybyśmy w stanie teraz sfinansować, zapłacić za odnowę ołtarzy. Trzeba by czekać jeszcze bardzo długo i skrupulatnie to z tej skarbony wybierać, także ofiary na tacę, czy jakieś indywidualne ofiary, które tutaj otrzymujemy. Żeby to mogło się dokonać w miarę sprawnie, to po prostu prosimy o zainteresowanie. Jeżeli to możliwe, nie wiem, czasem dzieci mówią, siostro, to dwa lody kosztuje. No to te dwa lody mniej, jeżeli państwo mogą zrezygnować, a pomóc będziemy bardzo wdzięczni. Ja mówię to jako siostra Bożena, ale nie mówię w swoim imieniu, troszeczkę tylko w swoim, z racji obowiązku mojego, obowiązku promocji, przyjmowania tych ludzi tutaj. Mówię to w imieniu naszej wspólnoty ostrzeszowskiej głównie, ale także w imieniu wspólnoty całej prowincji, no i całego zgromadzenia, bo to jest nasze wspólne dobro i o każdym wydatku, o każdym groszu wie ekonomka generalna w Rzymie, bo sprawozdania nas uczciwie obowiązują z jakichkolwiek darów i naszych zarobków, z których utrzymujemy się na co dzień.
2: Esko Ostrzeszów radzi.
3: Jest to nie człowiek, dziecko ani maskotka. To zwierzę. O tym przypomina Klaudia Wawrzyniak, która od kilku lat zajmuje się psim behawioryzmem. Z jej konsultacji korzysta coraz więcej mieszkańców Ostrzeszowa i okolic. Wiele problemów wynika z prostego błędu. Zapominamy, że pies to pies, mówi Klaudia Wawrzyniak.
4: Po skończonych swoich studiach wyższych stwierdziłam, że nie do końca wiem, co robić. Były studia fotograficzne i fotografów jest setka, tak? W Ostrowie co najmniej. I mój mąż rzucił takim uchodem do mnie, a może ty zostaniesz behawiorystą. Zauważył we mnie pewnie od zawsze taką ogromną miłość do zwierząt, pasję i taką jakąś wewnętrzną łatwość w komunikacji z nimi i faktycznie łatwość w prowadzeniu tych zwierząt. Czy to były zawsze konie, psy czy koty, ta relacja między mną a tym zwierzęciem była dosyć głęboka i powiedziała, no jedna z takich, którą myślę, że każdy by chciał mieć, do której każdy dąży. I rzucił mimochodem, on żeby została behawiorystą. I ja tak zaczęłam myśleć nad tym tematem. Myślałam, że to jest coś niedostępnego dla mnie, właśnie coś dostępnego tylko i wyłącznie dla lekarzy weterynarii, czy z wykształceniem weterynaryjnym ludzi. Natomiast okazało się, że można skończyć kurs roczny i to pozwala na zostanie właśnie behawiorystą zwierzęcym.
1: Okej, czy taki kurs wystarczy, żeby być behawiorystą? Czy tak naprawdę ta profesja też wymaga nieustannego doszkalania się, szkolenia?
4: Moim zdaniem niestety nie wystarczy sam kurs. Sam kurs to jest solidna dawka wiedzy, fajna podstawa do tego, żeby zacząć. Natomiast wszystkie kongresy, seminaria, webinaria, książki, przede wszystkim książki, tak? I doświadczenie, bycie z tymi zwierzętami, obserwowanie ich, uczenie się tej komunikacji, bo to ono jest najważniejsze, wyłapywanie tych niuansów, bo czasami to są naprawdę mikrosekundy, gdzie pies jakiś gest wykona i my musimy wiedzieć, co on oznacza, tak? Czy to jest zachowanie raczej idące w kierunku

0: Kursu fajna podstawa, natomiast na pewno nie wystarczy do tego, żeby zostać behawiorystą.
1: Jest to niebezpieczny zawód?
0: Zdarzyły się u mnie niebezpieczne przypadki. Zostałam raz pogryziona. Troszkę przez przypadek.

0: mi się niczym dziwnym schylić się po przysmaka, który mi upadł. I w ten sposób pies mnie zaatakował akurat w twarz. Nic poważnego się nie stało. Na całe szczęście jednak miałam dystans przez pewien czas do tej pracy. Czy to jest... I oczywiście to wiąże się z ogromnym ryzykiem. Zawsze może się coś wydarzyć, tak? Zawsze człowiek może czegoś nie powiedzieć do końca, jak jest. I okazuje się później, że mamy problem, bo pies do nas wystrzela i my jesteśmy już teraz tak naprawdę na otwartej przestrzeni z psem, który na nas leci. I co my mamy teraz zrobić? No uciekać? Nie. Musimy się komunikować również ciałem, żeby to zagrożenie zmniejszyć, więc uważam, że jest to zawód pewnego ryzyka. Natomiast świadomy behawiorysta, już osoba, która potrafi czytać te komunikaty, myślę, że potrafi sobie też w takich sytuacjach radzić.
1: To chyba nie tylko praca ze zwierzęciem, to też praca z człowiekiem.
0: Stricte praca z człowiekiem, z tłumaczeniem właśnie tego całego psiego świata, z tłumaczeniem tych wszystkich zachowań, bo my personifikujemy strasznie zwierzęta, uczłowieczamy je, nadajemy im bardzo dużo ludzkich emocji i zapominamy, że pies jest psem, że jest drapieżnikiem, ma psie potrzeby, które trzeba zrealizować, bo inaczej pojawią się właśnie problemy.
1: Czyli wszystkim ubrankom i tak dalej mówimy nie?
0: Jeżeli chodzi o ubranka, żeby ubrać pieska za księżniczkę, no ja jestem na nie, dlatego że dlaczego?

0: Uwielbia takie ubranko, tak? Pies też nie przepada za byciem w czymś, co ogranicza mu właśnie swobodę komunikacji, swobodę ruchów. Natomiast ubranka, jeżeli mamy, wiadomo, chorego psa, czy psa, który cierpi z powodu zimna, to jest jak najbardziej wytłumaczalne i 100% potrzebne. Natomiast ubranka tylko po to, żeby piesek ładnie wyglądał, no to trzeba się zastanowić, czy to faktycznie ma taki sens i czy to jest twarde tego.
1: Czyli po prostu z głową?
0: Z głową, tak.
1: Okej, okay, a kto się do Pani zgłasza? Czy na przykład na przestrzeni lat zauważyła Pani jakąś wyraźną grupę klientów, czy są to bardzo różni ludzie?
0: To są to bardzo różni ludzie. W zasadzie od najmłodszych do najstarszych. Przekrój wszystkich dosłownie. I wszystkich charakterów, i wszystkich osobowości. Cieszy mnie to, bo również i ludzie na wsiach otwierają się na tą pracę i wbrew pozorom bardzo dużo jeżdżę po takich okolicznych tutaj miejscowościach Ostrowa. Co mnie osobiście, tak jak mówię, bardzo cieszy, bo kiedyś ta świadomość była mniejsza, widzę, że ona rośnie i większa świadomość, tym wiadomo, bezpieczniej nam się wszystkim wspólnie i łatwiej i przyjemniej żyje.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy na przykład na przestrzeni, bo jeszcze poza nagraniem wspominała Pani, że to jest 8 rok tak naprawdę Pani pracy jako behawiorysta zwierzęcy. Czy na przestrzeni tych lat zauważyła Pani wzrost zainteresowania takimi

0: miejsce i to też wyglądało troszkę inaczej, bo ja jednak miałam nawał tych klientów. Czasami nie miałam co robić po prostu, w sensie gdzie wcisnąć kolejną osobę. Natomiast teraz już wiadomo, jest ich kilku. Jeżeli nawet nie kilkunastu, nie wiem, nie śledzę też dokładnie. Wiem, że co chwilę ktoś się nowy pojawia, więc jest też jakby większa możliwość wyboru różnych tutaj osób. Czy to jest trener, czy behawiorysta, no, kto różnie się też ludzie nazywają, tu nie chodzi o stricte o behawioryzm, jakby trener psów też od tego jest. Natomiast nie narzekam, cały czas mam to robić. Cały czas jakby te problemy są, pojawiają się, czy świadomość rośnie. Wydaje mi się, że ta świadomość rośnie i to mnie niesamowicie cieszy, ale tak jak mówię, cały czas coś się dzieje, więc nie ma nudy, nie narzekamy na nudę, na brak pracy, przynajmniej ja nie narzekam na brak pracy, nie narzekam na nudę, bo tak naprawdę no, zapełnione kalendarze są.
1: Okej, czyli śmiało tak naprawdę można skonkludować, że skoro też no, nie jest Pani jedyną osobą w zawodzie, w okolicy, na przestrzeni tych lat pojawiło się kilku nowych, Pani też ma swoich klientów, no to jednak to zapotrzebowanie cały czas chyba może nie tyle, że wzrasta, ale na pewno jest to dość po prostu wysokie.
0: Tak mi się wydaje, że nawet, co jest też bardzo dobrym sygnałem, nawet czasami ludzie spotykają się zaraz po kupieniu szczeniaka z behawiorystą po to, żeby go dobrze poprowadzić. I tutaj chylę czoła i naprawdę ukłony i oklaski dla tych osób, dlatego że świadome poprowadzenie szczeniaka od pierwszych dni w domu to jest coś najlepszego, co można z tego psa zrobić. Świadomość tego, jak go prowadzić, jak go odczytywać, co robić, jak się zachowywać, jak powoli socjalizować, bo ta socjalizacja ogólnie pojęta jest dosyć ciężkim kawałkiem chleba, w zależności od właśnie charakteru psa, ale to jest coś, co na pewno warto zrobić, na co zwrócić uwagę, czyli właśnie od tych pierwszych dni w domu już wiedzieć, w jaki sposób pracować i jak postępować z psem.
1: A skąd w ogóle tak naprawdę biorą się problemy z psami, ze zwierzętami? Czy to jest na przykład kwestia złego traktowania, jakichś błędów komunikacyjnych?
0: Głównie to są właśnie błędy komunikacyjne, personifikowanie zwierząt, i tak naprawdę, być może to zabrzmi źle, ale nie traktujemy psy jak psy. Czyli traktujemy psy jak maskotki, jak przyjaciół, jak dzieci, bardzo często jak dzieci. To nie są dzieci, to nigdy nie będą dzieci, to są psy. One mają psie potrzeby, to są drapieżniki, które polują, lubią polować. Mają zapisany cały ciąg łowiecki, który się składa na namierzanie, wypatrywanie, pogoń, chwycenie, rozszarpanie, zabicie i zjedzenie. I czasami na przykład my, rzucając nieświadomie piłeczkę psu, po raz 50, bo chcemy go zmęczyć. Nie mamy świadomości, że tak naprawdę my tego psa pędzamy w ten łowiecki cykl, i który nie ma swojego ani początku, ani końca, tylko ma środek, czyli tą pogoń. Mamy naładowanego psa adrenaliną, noradrenaliną i dopaminą, gotowego do działania, do rozgryzania, rozszarpywania zwierzyny. Natomiast my rzucamy piłeczkę, pies jest zmęczony fizycznie, ale głowa jest bardzo nakręcona. Tak. Widziałam psy uzależnione od rzucania piłeczki. Psy tak samo jak my mamy problemy psychiczne, tak samo się uzależniają od pewnych rzeczy. Tutaj tak samo funkcjonujemy pod względem mózgu, czyli ta dopamina ma takie ogromne znaczenie. Jeżeli coś psa bardzo jara i on z tego bardzo często korzysta, to on się uzależni od tego, tak jak my od telefonu, czy od telewizji, czy od czegokolwiek innego, co jest łatwo dostępne.
1: Z jakimi zwierzęcymi problemami spotyka się Pani najczęściej?
0: Jeżeli chodzi o psy. Jeżeli chodzi o psy, to są to na pewno zachowania agresywne, nadreaktywność, lęki separacyjne i głównie to też będą takie przyziemne typu ciągnięcia na smyczy, nieodwoływanie się, czy brak posłuszeństwa ogólnie pojęty. To są takie główne problemy, z którymi się zgłaszają ludzie. Czyli faktycznie no właśnie te zachowania agresywne gdzieś będą na piedestale.
1: Czy każdy powinien zgłosić się do behawiorysty, żyjąc w takim utopijnym świecie?
0: Jeżeli ktoś ma doświadczenie, miał wcześniej psy, chociażby za dzieciaka i rodzice świadomie prowadzili tego psa, czyli wiedzieli, co wkładać do miski, wychodzili z nim na spacery, akceptowali jego granice, bo każdy z nas ma swoje granice, to myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby. Chyba, że czuje, tak, że chciałby coś więcej, to jak najbardziej. Natomiast jak ktoś bierze pierwszego psa, to czasami nawet pierwszy raz w życiu będzie miał psa, o to mi chodzi, to nawet czasami warto spotkać się przed adopcją, czy przed kupieniem, czy odebraniem skądś tego psiaka, dlatego że my mamy różne charaktery. I tak jak już wcześniej chwilę rozmawiałyśmy, to bardzo często zdarza się, że właśnie ci ludzie, którzy zgłaszają się do mnie, trochę charakterologicznie się nie dobrali, czyli faktycznie są dwoma różnymi biegunami, tak? Mamy psa reaktywnego, pełnego energii i osobę, która jest dosyć flegmatyczna, zamknięta czy lękowa. I takie połączenia się zdarzają, dlatego czasami warto świadomie wybrać psa z takim samym poziomem energii chociażby życiowej, jak my mamy. I też z taką z świadomością na przyszłość, co my chcemy robić. Czy my chcemy kanapowca, czy my chcemy sportowca, co my planujemy, bo to jest bardzo istotne, tak? Nie dla każdego będzie border collie, nie dla każdego będzie belgijski owczarek, które są teraz bardzo modne i jest naprawdę wysyp problemów behawioralnych z tymi psami, dlatego że nie są spełnione ich chociażby ich właśnie potrzeby wynikające z rasy.
1: Czyli tak naprawdę pierwszą podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to świadomie wybrać rasy psa dopasowaną do naszej osobowości i charakteru.
0: Tak, najlepiej by było oczywiście, ale kierujemy się głównie wyglądem.
1: Dokładnie tak. Jak wygląda taka konsultacja? Na czym to dokładnie polega?
0: W moim przypadku ja już sobie obrałam taki tryb pracy, jest mi on po prostu najbliższy. Ja lubię spędzić trochę czasu tego klienta. Nie lubię wpaść na godzinkę, bo tak naprawdę bardzo często później, jak ta osoba się rozluźnia już w moim towarzystwie, to zaczynają wychodzić takie ciekawe smaczki. Kiedy zyskujemy zaufanie do siebie nawzajem, to właśnie później ludzie się otwierają i też widzę, że więcej są mi w stanie i szczerzej powiedzieć, a jednak ta szczerość i prawdomówność w tych kwestiach jest bardzo ważna. Wiem, że czasami się wstydzimy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, nie wychodzimy z psem w ogóle na spacer, albo wstydzimy się powiedzieć, że karmimy pedigree, bo jednak przyjeżdża taka osoba i ludzie mają troszeczkę takiej zachowawczości w sobie, żeby jednak nie wypaść źle. Natomiast ja nie jestem tam po to, żeby oceniać człowieka. Ja jestem tam po to, żeby pomóc psu. Dlatego ja przyjeżdżam na takie około 3 godzinki. Trzeba sobie zarezerwować trochę czasu, ale uważam, że warto, bo fajnie to się wszystko domyka. Pierwszą godziną jest zawsze taki bardzo szczegółowy wywiad. Ja dosłownie pytam o absolutnie wszystko, co dotyczy psa, łącznie z ilością wypitej wody w ciągu 24 godzin, bo warto taką informację sobie mieć nawet przygotowaną, tak? Ilość snu, ilość wypitej wody, czasami uda się wyłapać jakieś początki choroby, bo też się na tym skupiam bardzo często. Zachowania lękowe czy agresywne to jest maskowanie pewnych objawów chorobowych, które są już, a których my po prostu nie ostrzegamy, czy nie widzimy, więc ta pierwsza godzina to jest wywiad, z którego ja po prostu czerpię jak najwięcej i staram się jak najwięcej informacji wyciągnąć i też powoli już sobie obserwować psa, czy to w zależności od tego potrzeby budować z nim relacje, czy wrzucać jakieś smaczki, czy zabawkę, tak? Czy właśnie obserwować go kątem oka cały czas, jak on się zachowuje i po prostu wyciągać też z tego wnioski, bo ja bardzo dużo widzę po relacji, chociażby pies-człowiek. Następną godziną tak naprawdę omawiamy sobie wszystkie punkty terapii. Mam to do siebie, że chyba czasami trochę za dużo daję zadań domowych, ale staram się ostatnio troszeczkę mniej, bo wiem, że każdy z nas ma jednak swoje życie i ten pęd życia aktualnie jest moim zdaniem kosmiczny, dlatego wiem, że żeby zostało to przepracowane, a fajnie jak zostanie wszystko przepracowane, omawiamy sobie wszystkie punkty, mówię po co i dlaczego, tłumaczę zachowania psa, skąd to się bierze, tak żeby ten człowiek wiedział dlaczego i rozumiał go, tak jak siebie rozumiemy łatwiej, tak jest nam, tak jak zrozumiemy zachowanie psa i przyczyny tego zachowania, to też nam jest łatwiej później na przykład nie denerwować się chociażby, tak, czy nie frustrować się tego psa, bo na przykład to wynika z lęku, a wcześniej tego nie widzieliśmy. I następną godziną to są tak naprawdę ćwiczenia, czyli bierzemy albo robimy trening posłuszeństwa, czyli ja najpierw pracuję z psem, a później uczę ludzi, jak prawidłowo pracować z psem, czy robimy ćwiczenia, które były w zaleceniach po prostu moich jako taki wstęp i też taka świadomość dla mnie, że ta osoba wie, w jaki sposób ma pracować, bo to jest bardzo ważne, nie? Bo my bardzo często też właśnie popełniamy takie małe błędy w stylu gestów. Tu za szybko coś zrobimy, za wolno, a to wszystko ma znaczenie. Naprawdę takie małe rzeczy, które nam się wydaje, że mogą nie mieć absolutnie żadnego znaczenia. Nawet spojrzenie, postawa ciała, wszystko absolutnie w pracy z psem ma znaczenie.
1: Widziałam jakiś czas temu, że organizowała Pani coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Czy mogłaby Pani powiedzieć, co to jest i czemu w sumie to ma służyć?
0: Tak, spacery, pomijając te najzimniejsze i najcieplejsze okresy w roku, odbywają się cyklicznie co 2 tygodnie i służy to głównie, ja go pracuję na

Także wrzucimy agresywnego psa nagle w grupę socjalnych psów i raczcie sobie, nie, to tak nie wygląda. Dzielę spacer na części. Pierwsza część to jest w zależności od ilości emocji, które czuję spacerując z psami. Wybieram albo krótszą, albo dłuższą trasę, więc idziemy, zrzucamy sobie te emocje, manipulujemy odległościami między sobą, idziemy w rządku lub obok siebie, w zależności od kompetencji społecznych psów. Później robimy sobie, rozchodzimy się na takiej polance i robimy sobie krótki trening posłuszeństwa, czy zabawę, czyli przekierowanie uwagi z psów na siebie.

0: taką interakcję między psami. Oczywiście pod moim okiem czasami są grupy, że wszystkie 5 czy 6 psów biega luźno i to są najfajniejsze grupy, bo wtedy też najwięcej zyskują. A czasami mamy grupy, gdzie tylko 2-3 psy mogą ze sobą wchodzić w interakcję, bo reszta nie jest gotowa. I tak naprawdę to ja po to tam jestem, że właśnie, żeby te psy przygotowywać do tej interakcji, uczyć ich tego spokoju, bo ten spokój, te emocje są najważniejsze. Czyli nie z rozszczekanym, naładowanym psem hej do przodu, który chce się przywitać, mamy podejść, bo to nie na tym polega. Raczej opanuj się, spójrz na mnie, skup się, wtedy do niego podejdziemy. I na tym polegają te spacery, czyli pracujemy po prostu nad emocjami. Kończymy to zazwyczaj taką sesją tak zwanego nic nie robienia. To się wszyscy śmieją, że na to wszyscy czekają. Czyli psy uczą się odpoczywać obok siebie i nic nie robić, bo zazwyczaj to jak wychodzimy na spacer, to my co idziemy, tak? Tu jest to samochód, tutaj człowiek, tu cały czas się coś dzieje. I te psy też są przebodźcowane, my też jesteśmy przebodźcowani i psy tak samo jak my są przebodźcowane i każdy z nas chce po prostu czasami pobyć. I ja uczę, to myślę, że to jest takie klucz tych spacerów i to tak bardzo dużo daje, że te psy już zmęczone, no bo są zmęczone po tej godzinie prawie, siadają i robimy sobie jakieś rzucie, wylizywanie w grupie, wszyscy się śmiejemy, żartujemy z nas, to wszystko schodzi i widać po psach po prostu, jak fajnie to na nie działa, bo taka nauka spokoju i tego, że nie zawsze drugi pies oznacza coś, to też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście takiego życia z psem na przykład w mieście.
1: Czy mogłaby Pani podpowiedzieć kilka wskazówek, kilka kwestii, co my jako właściciele możemy zrobić bez takiej specjalistycznej wiedzy, żeby nie skrzywdzić naszych zwierząt, naszych psów?
0: Myślę, że tutaj zawsze lubię o tym powiedzieć i myślę, że to bardzo cenne pytanie, ponieważ

0: i mieć świadomość, czym są sygnały uspokajające. Psia komunikacja składa się na sygnały uspokajające, sygnały grożące i gryzienie. Czyli mamy taką, powiedzmy, trzystopniową skalę komunikacji. I jak to się dzieje, że pies gryzie? No, pies używa sygnałów uspokajających, ale powiedzmy, my nie widzimy, my nawet nie wiemy, że to jest sygnał uspokajający, my tego nie rozumiemy po prostu, więc jest zmuszony do użycia sygnału grożenia, no bo nie słyszymy tego sygnału uspokajającego. I on wtedy jest zmuszony, tak jak mówię, do użycia sygnału grożenia, czyli pokazania zęba, tak, podlecenia do nogawki, warknięcia na nas, czy kłapnięcia zębami. To są sygnały grożenia. No i my zazwyczaj już wtedy mówimy, aha, okej, to znaczy, że nie. Ale są i ludzie, którzy no nie respektują dalej tego, tak? Sobie żartują z tego, o, jaki tam. No naprawdę, nie będę teraz przytaczać przykładów, ale są, zdarzają się przypadki ignorowania nawet tego sygnału zastraszania. No i wtedy pies co robi? Posuwa się do ostateczności, czyli do sygnału gryzienia. I niestety, uczenie przyczynowo-skutkowe, tak, to działa najlepiej u psa, w kontekście psiego treningu i w ogóle psiego życia. Wygląda to tak, że skoro no, nikt nie słucha moich sygnałów uspokajających, nikt nie słucha moich sygnałów grożenia, ale jak ugryzłem, to od razu się obiekt oddalił. Obiekt, który teoretycznie był dla mnie zagrożeniem. Ja wcześniej mówiłam, że potrzebuję przestrzeni, mówiłam, że nie chcę tego, co się dzieje, że to wszystko mnie przerasta. Nikt tego nie słuchał, ale jak ugryzłem, no to oddalił się, tak? Ten osobnik to coś bez znaczenia, co to jest. I pies w ten sposób staje się, ja mówię tutaj właśnie nawiasie, czy tam w cudzysłowie, przepraszam, agresywny. Czyli został zmuszony wcześniej do takiej, a nie innej formy komunikacji, bo ona po prostu przynosiła mu skutek. A jak coś przynosi skutek, to ja nie będę próbował więcej wcześniejszych sygnałów, bo po co, skoro one nigdy nie działały. Dlatego uczmy się sygnałów uspokajających, bo sygnałem uspokajającym jest już odwrócenie głowy, odwrócenie oczu, pokazanie białek oczu, ziewanie, zjajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się, to jest tak zwane otrzepanie się z nadmiaru emocji, tak? Slow motion, czyli takie powolne chodzenie. Siadanie tyłem, czy siadanie bokiem do nas, to też jest taki sygnał. Chcę być na przykład blisko, ale nie chcę być w kontakcie dotykany, w kontakcie z tobą. Blisko jestem i wystarczy. Tych sygnałów jest naprawdę 50. Tutaj możemy wymieniać ich, wymieniłam najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy znali te, tak? Czyli właśnie odwracanie głowy, odwracanie oczu, pokazywanie białek oczu, ziewanie, zjajanie, oblizywanie się, otrzepywanie się. Jeszcze możemy sobie dodać czasami, to jest akurat to ma dwojakie znaczenie, ale jest takie tak zwany flirt, upadanie na przednim pestyłkiem w górze. I to jest albo zaproszenie do zabawy, albo rozładowanie napięcia, tak? Mamy nadmierną wokalizację, to też jest sygnał stresu. Hiperczujność, hiperaktywność, to też jest nadmiar stresu. Nie istnieje coś takiego, jak bo mój pies tak ma, bo on lubi dużo biegać i on jest ciągle w ruchu. Nie. Psy śpią 16 godzin na dobę i to jest norma. Pies nie może być reaktywny. Tak samo jak ludzie z ADHD, takim przysłowiowym ADHD, są uważani za, wiadomo, tak, na pobudliwych. No to tak samo to jest choroba. U psów to też jest w jakiś sposób choroba. Czy tam sygnał do tego, że to może się później... Jakby, ja zawsze mówię tak, jeżeli pies nie panuje nad swoimi emocjami, bez względu na to, w którą stronę idą. Czy to jest lękowość, czy to jest radość, czy to jest właśnie jakakolwiek forma agresji, to nie panuje, raczej bardzo szybko się jest mu po prostu w każdą stronę rozstroić, tak? Czyli jeżeli mamy psa, który się bardzo boi, to on bardzo szybko też może stać się agresywny. I może też bardzo się cieszyć, ale tak nad wyraz, tak? Że to idzie w jakieś ekstatyczne emocje. Nigdy za dużo emocji to nie jest dobrze, jeżeli chodzi o psa. My powinniśmy wymagać od psa tego, żeby on był stabilny. Czyli żeby... Tylko musimy być najpierw sami stabilni. Ale to też jest druga rzecz. Ale faktycznie no, tego wymagam przynajmniej od swoich psów i widzę w tym no, naprawdę fajne efekty, tak? Że jeżeli się nakręcamy, mówimy stop, nie ma zabawy przez 20 minut, pół godziny. Zabawa trwa 5 minut. A wykorzystajmy tą zabawę do czegoś, na czym nam zależy, czyli na przykład do treningu posłuszeństwa. Wplećmy to w trening posłuszeństwa. Albo bawmy się chwilę po treningu posłuszeństwa, jeżeli pies uwielbia tą piłeczkę. Nie rzucajmy tego 20 razy, ale powiedzmy rzućmy raz. Powiedzmy chodź, siad, zostań. Okej, rzućmy drugi raz. Nie nakręcajmy tego psa do takich emocji, żeby on sobie sam nie mógł z nimi poradzić, bo to jest najgorsze. Myślę, że sami doświadczyliśmy, każdy z nas pewnie doświadczył, czy tam jakichś stanów ekstatycznych, czy właśnie depresyjnych i wiemy, że to nie jest przyjemne. To później to wszystko wraca, ciężko się jest uregulować, tak? Jesteśmy rozchwiani, nie wiemy, co się wydarzyło. Z psem jest identycznie, tylko że taka jest różnica, że to my prowadzimy psa, tak? My mamy ten większy rozumek i więcej powinniśmy wiedzieć na temat tego, jak to powinno wyglądać i my jesteśmy od tego, żeby te granice ręce trzymać. My powinniśmy być takim przewodnikiem, ostoją, poczuciem bezpieczeństwa dla psa, tak? A poczucie bezpieczeństwa to są jasno wyznaczone granice, czyli dotąd, nie dalej. Czyli komenda nie wolno i komenda super pies. Podstawa, podstawa. Siad, zostań, to też jest dla mnie podstawa, takie, żeby pies po prostu potrafił w tej naszej codzienności się komunikować. Jeszcze jedna rzecz, bardzo często jest tak, że my na przykład wymagamy od psa, czyli mówimy mu zostań, zostań, ale my nigdy w życiu nie nauczyliśmy, co to znaczy zostań, albo mówimy mu nie i mówimy, że on nie słucha, a my nigdy w życiu nie nauczyliśmy, co to znaczy nie, bo nie to może znaczyć dla psa to wszystko, tak? Nasza mowa dla psa to jest jak dla nas szczekanie. On, dopóki my tego nie nauczymy, on nie wie, co my mówimy. Pies się uczy w ciągu całego swojego życia, to różne są źródła, różnie mówią, ale powiedzmy uśredniając, że około 30 pojedynczych słów, natomiast wyrażeń, zwrotów, zdań nie rozumie w ogóle. Rozumie bardziej pojedyncze słowo. Wiadomo, że nie wolno, zrozumie. Natomiast nie, chodź tu, zostaw, przestań, odejdź. Nie, to już jest za dużo. To już jest taki chaos. Proste, czytelne komunikaty. I jeszcze mało tego, znając komunikację psią, my też możemy komunikować się po psiemu. Czyli odwrócić głowę, odwrócić oczy, zamknąć te oczy, przymknąć, mrugnąć do tego psa czy do kota. To jest koci pocałunek. Uspokoić go, tak? Czyli nie wysyłać sygnałów grożących. Jeszcze jedna rzecz, którą bardzo często ludzie robią. Naginamy granice też pod względem dotyku. I na przykład podchodzimy frontalnie do psa z wyciągniętą ręką, żeby pogłaskać go po głowie. I teraz wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie gdzieś na mieście i podchodzi do nas po prostu randomowa osoba z ulicy i zaczyna głaskać nas po głowie. I czy my chcemy tego? No dla mnie nie. Ja już się czuję niekomfortowo myśląc o tym, że ktoś narusza moją granicę, moją przestrzeń. Natomiast jakiś słodki piesek, już mamy tą rękę wyciągniętą. Po pierwsze, pies nie lubi głaskania po głowie, dlatego że nie kontroluje ruchów ręki i nie wie, gdzie ona się znajduje, a szczególnie od obcej osoby. To w ogóle jest zabronione. Po drugie, podchodzimy frontalnie. Pies idąc frontalnie, psy idąc frontalnie na siebie, wysyłają sobie sygnał grożący, więc tego też nie robimy. Nie frontalnie. Jeżeli idziemy frontalnie, odwróćmy głowę. Nie wpatrujmy się w tego psa, bo kolejne wpatrywanie się to też jest sygnał grożący. Idąc wprost, wpatrując się, mówimy, my idziemy teraz walczyć, my będziemy walczyć, my idziemy na wojnę, my nie będziemy się teraz przytulać i głaskać. Przynajmniej pies to tak rozumie. I jeszcze na końcu się nad nim pochylamy, czyli zabieramy mu tą przestrzeń, a jest nas na przykład na smyczy, więc ma ograniczoną swobodę ruchów. No i takie zdziwienie później, że on wysłał milion sygnałów uspokajających, no i w końcu dziabnął, tak, w tą rękę, bo jego granice zostały przekroczone, bo mówił, że tego nie chce, ale nikt go nie słuchał po prostu.
1: Czyli tak naprawdę umiejętność odczytywania tych sygnałów jest po prostu podstawą naszego zdrowej naszej relacji ze zwierzakiem.
0: Tak, uważam, tak. Uważam, że każdy, absolutnie każdy powinien sygnały znać. Absolutnie każdy.
2: SK Ostrzeszów.

0: Elska Ostrzeszów.
1: Dobrze, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

0: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.